Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Będą zwalniać na przejazdach dziś protest maszynistów i opóźnienia na kolei. W Polsce delegacja z USA wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk. To nie tylko wyższe wydatki kierowców. Ceny paliw niepokoją ekonomistów.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Raport zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyć już w południe.
2: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu. Będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągu.
0: To teraz pierwszy dziś raz. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z Warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
0: A protest to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych.
1: To jest raport.
0: Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji, między innymi okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to Poznań.
5: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Wzrost cen paliw na stacjach niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców. Mogą też przełożyć się na wzrost cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6: To jest paliwo, którym napędzane są właśnie ciężarówki, samochody do dostawcze, maszyny rolnicze. Będzie to mogło wpływać po pierwsze na cenę dostaw, a z czasem również na cenę usług, produktów. No najszybciej w ciągu tak tygodni to mogą odczuć kurierzy, taksówkarze, no i też klienci, którzy korzystają z tych usług.
0: Na ceny przy dystrybutorach wpływają przede wszystkim notowania ropy na światowych rynkach, kurs złotego wobec dolara oraz sytuacja na rynku paliw.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ma dawać gwarancję jakości i lokalnego pochodzenia. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Miłośnicy słodkiego złota z lokalnych pasiek dzięki specjalnej nalepce będą mieli gwarancję, że kupują produkt lokalny najwyższej jakości.
7: Pasieki będziemy wszystkie kontrolować. To nie jest nalepka, która się nagle pojawi. Będzie kod QR, który będzie mógł identyfikować pszczelarza u nas na stronie, żeby nie było jakichś fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
0: Mówiła Magdalena Radke z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda. Na silnikach samochodowych znanych marek, takich naprawdę ekskluzywnych marek, tam zawsze jest podpis taki, no może nie odręczny podpis, ale podpis osoby, która składała dany silnik. Mhm. Tutaj powinny pszczoły podpisywać się na konkretnych słoiczkach z miodem.
11: Oczywiście, że tak, ale z tymi wszystkimi góralskimi produktami to tak zawsze jest. Na przykład oryginalny oscypek z Zakopanego. Mhm. Ostatnio kupowałem jednego na Winobraniu w Zielonej Górze, a drugiego na bazarku w Warszawie i oba oryginalne z Zakopanego.
10: Otóż to, góralski produkt siedzi też dzisiaj przed nami. Drodzy Państwo, co tam w pogodzie? Jak na jesień to bardzo przyzwoicie. 10 stopni teraz w Warszawie, w całym naszym pięknym kraju od 7 do 10 właśnie w tej chwili. Temperatura później podskoczy, maksymalnie 17-18 stopni. Jeżeli będzie padać, to raczej dzisiaj na północy. Wróć, cofam, na południu naszego kraju.
11: No gdzieś będzie. Dzień dobry Państwu.
0: Też na P.
8: Na Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 6 na 9.
13: 6 na 9.
12: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Esce Rock.
11: Akurat Dziętarska na wywczasie, ale jest z nami Ania Kruszyńska, więc w tym programie niczego nam nie brakuje. Dzień dobry, dzisiaj piątek, wolne wnioski, zapraszamy.
10: Tak jest, na suchary czekamy, bo to zawsze lubimy w piątek sobie pożartować z państwem. Niech to będą suchary naprawdę wysokich lotów.
0: To Aniu, co w Tatrach, miłosny czas. O! Zaczyna się rykowisko jeleni.
11: No to coś dla ciebie, Kądziu.

0: Drodzy Państwo, to jest inaczej niż zwykle. Zaczniemy trochę inaczej, bo od muzyki 9 minut po godzinie 6, bo to jest chyba pierwszy zespół w historii świata, który najpierw miał przebój, a dopiero później miał zespół.
1: To prawda. Właściwie to zaczęło się od budki suflera, z której odszedł Jan Borysewicz, spotkał się z Andrzejem Mogilnickim i powiedzieli razem, słuchaj, mamy pomysł.
0: Mamy pomysł. Będzie dobrze, będzie fajny zespół. Nagrajmy wielki przebój. Niech ten przebój nazywa się Mała Lady Punk. Przebój osiągnął sukces, a później zespół doszedł do wniosku, że ty, chyba trzeba zmienić nazwę.
1: Takiej gitary, proszę Państwa, takich dźwięków nie ma nikt inny i takich przebojów. Mniej niż zero i Lady Punk na dzień dobry w ST Rock. Dziś, dokładnie 11 września 1981 roku, ta data została uznana jako data założenia tego zespołu.

0: I to już jest, proszę Państwa, piątek nastał, czas kończyć ten tydzień, ale najpierw trzeba ten ostatni dzień pięknie rozpocząć. Ladypunk za nami, przypominamy, dzisiaj rocznica ich powstania, ale też warto wspomnieć, że w październiku pojawi się na ekranach film traktujący o historii Jana Borysewicza. Mniej obcy, no i tam po zwiastunie widać, że będzie się działo.
1: No właśnie, zastanawiam się, czy wszystkie wątki zostaną w tym filmie, za przeproszeniem, nomen omen, pokazane.
0: Mówisz o dniu dziecka.
1: Też.
0: No, zwiastun nie do końca daje znać, czy tak będzie, ale wszyscy na to liczą. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie, między innymi Ewa wybyła na miasto i okazuje się, że dzieciaki już mają dosyć.
2: Zbieram wolne wnioski.
3: Mam dosyć szkoły i chciałbym już wakacje.
0: Szybko poszło, co?
1: Ale dorośli też już mają dosyć, przyznaję bez bicia. Zdążyłem napisać 2 wypracowania z języka polskiego, pouczyć się trochę matematyki i geografii. Mam pokokardę, nie?
0: Ale ty czy AI?
1: Odsyłam dziecko do AI-a. Mamo, pomóż, nie mogę. Tato, pomóż, nie mogę. AI-u, pomóż. Ja zawsze służę pomocą.
0: Tata roku. Nie mogę, idę na rower. Proszę Państwa, co tam u Was słychać? Co Was gniecie? Co Was uwiera? Może jakieś suchary w głowie Wam się nagromadziły przez cały ten tydzień? Jesteśmy tutaj dla Was. Zróbmy ten program razem. Na co? Jak zwykle zaczynamy od kawusi, nie?
1: Oczywiście.
0: Jak w ZUS-ie.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was.

0: Proszę Państwa, w życiu każdego prezentera radiowego przychodzi taki moment, w którym się zastanawia, czy można coś zagrać, czy można coś powiedzieć, i niespodziewanie w naszym życiu ten moment przyszedł bardzo szybko dzisiaj w programie.
1: No ale tak, sami się o to prosiliśmy, taka jest prawda. Potem Państwo naprawdę przechodzicie samych siebie i my nie wiemy, czy można o tej porze, czy nie wolno.
0: Ale skoro my nie wiemy, to Państwo nam powiecie, czy można. My zagramy, a Państwo nam potem powiedzą, czy można.
2: Pytanie, dlaczego w Wąchocku most jest taki długi? No bo budowano go wzdłuż rzeki. A co robią mieszkańcy Wąchocka, żeby mieć ostry obraz w telewizji? Smarują telewizor musztardą. No i na koniec moje ulubione. Dlaczego w Wąchocku nie jest już organizowany bal przybierańców? Bo jak córka sołtysa przyszła przebrana za akumulator, to wszyscy ją ładowali.
0: Nie rozumiem, tego ostatniego
1: też nie.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Muka za nami, a przed nami Raporterski Rok, 6.30 na zegarach, czas na Anię Kruszyńską.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach zginęło ponad 3000 osób, w tym 8 Polaków. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Mężczyzna chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów.
3: W toku przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Następnie prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
2: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Na około 3 miliony złotych PKP PLK oszacowały straty w związku z katastrofą kolejową w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Obecnie na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku. Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach. Teraz policja może wejść do pojazdu. W zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca.
1: SK Rock Sport.
2: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicza wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
4: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
2: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz w Polsce Polacy rozegrają w sobotę, a rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach na Old Trafford. Przegrał wysoko 0-4.
0: Proszę Państwa, lekcja geografii. Izrael, państwo na Bliskim Wschodzie, położone w Azji Zachodniej.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: The Calling i utwór, który mógłby sugerować, że nieważne dokąd pójdziesz, tam będę z tobą, ale okazuje się, że ważne jednak, gdzie się znajdujemy.
1: Tak, drodzy państwo, ważne, posłuchajcie, zróbcie głośniej w różnych miastach, w których słuchacie Ski Rock, bo wyłoniono właśnie najlepsze miasto do życia w Polsce. I to nie jest Warszawa.
0: I właściwie to nie jest żadne miasto, w którym nadaje Ski Rock.
1: To jest jakiś argument, że tam się żyje lepiej niż gdzie indziej. Business Insider Polska porównał miasta wojewódzkie i wskazał lidera. No i w tym badaniu, uwaga, uwzględniono najważniejsze rzeczy: bezrobocie, wynagrodzenie, ceny mieszkań w odniesieniu do zarobków, dostępność lekarzy, przestępczość oraz jakość powietrza. Warszawa dopiero 10, spadła o 10 miejsc. Dziękujemy, panie prezydencie. Na końcu zestawienia znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. I teraz uwaga, pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o miasto najlepsze do życia w Polsce, zajął Szczecin.
0: Wow, to mnie zaskoczyłeś.
1: Awansował, proszę pana, o 8 pozycji względem zeszłorocznego zestawienia. Za nim Lublin, a podium zamyka Łódź, Szczecin pierwszy.
0: Ale z tym Szczecinem to nie jest przypadek. Już kilka lat temu ten człowiek zapoczątkował tę fazę.
2: Szczecin będzie rzeczywiście mniej więcej po linii granicznej, granicy administracyjnej, otoczony, można powiedzieć, drogami. To bardzo ułatwi sytuację i rzeszowian, i tych wszystkich, którzy mieszkają wokół Rzeszowa.
0: Pierwszy Polak, który połączył Szczecin z Rzeszowem.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze

0: Zbieram wolne wnioski.
1: Zjadłem dzisiaj bardzo dobrą zupę pomidorową i sznycla z burakami i to mój wolny wniosek, żeby było ich więcej i bardziej dostępne.
2: Krzysiu, Krzysiu,
3: co?
2: Jem.
3: Co?
2: Zupa.
3: No dobrze, cieszę się.
2: To dzięki.
4: 6 na 9. Esce Rock.

0: mówiliśmy, narzekaliśmy, że w Szczecinie nie można Eski Rock słuchać, a tu proszę, pani Anna napisała, nie jest źle, można słuchać was w Szczecinie przez aplikację i stronę internetową. Dobrze, że i Szczecin pozdrawia, pozdrawiamy również. Dobrze, że słuchacze o tym pamiętają, kiedy my o tym zapominamy.
1: No to prawda, to jest to miasto, przypomnijmy, które zostało jedną wspólną obwodnicą połączone z Rzeszowem.
0: Rzeszowem. To jest to miasto, które prawie, że Wojciech Sejrowski sprzedał Niemcom, ale na szczęście ostatecznie jeszcze rozmyślił.
1: Jeszcze żeby sprzedał, to okej. Oddał Niemcom.
0: Internet cały czas myśli, że ten miasto nie istnieje, ale na szczęście stamtąd pochodzi Krzysztof Jarzyna i wszystko w porządku. Proszę państwa, wszystkie wątki zostały połączone w jedną całość. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może główkować po swojemu i proszę bardzo, takie oto przemyślenia do nas spływają.
2: Po czym poznać, że skończyło się lato i robi się już chłodno? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon. I pozdrawiam wszystkich, których już to spotkało. Pobudka lepsza niż kawa.
0: Mhm. A miałeś to samo?
1: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Ja miałem tak w stadniu w łóżku. Wstaję rano, a tu dętka.

0: Kiedy sobie wstajesz rano i myślisz, że gorzej być nie może, okazuje się, że może.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
0: A zaraz będą Mary. Proszę Państwa, posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki. Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne.
1: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
3: Łukasz Bąk.
5: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
3: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
8: Porachunki osobiste.
3: ESC Rock.
9: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
10: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
9: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
9: Konrad Olszewski, zapraszam.
11: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Reklama.
10: Eska Rock.
3: Gramy dla Was kawałki.

0: Protest maszynistów w całym kraju trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami. Polska musi być gotowa na prowokacje. Premier ma raport od szefa CIA. W raporcie miłość na najwyższym poziomie. W Tatrach rykowisko jeleni.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozkład jazdy pociągów rozsypał się jak domek z kart. Tak jest między innymi na Śląsku. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To pokłosie tragedii, do jakiej doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Protest zakończy się o 12, a pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami.
2: Czekamy.
3: Dokąd pan jedzie?
2: Do Warszawy.
4: Ja jadę dokładnie do Poznania.
2: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
5: Panowie czekali na...
6: Do Zielonej Góry, a miał przyjechać z tego toru, mieli bilet, a on...
5: Muszą przebukować bilet.
6: I nie pojechali, no. Wyświetliło się, zobaczymy, czy przyjedzie. To jest szopy, on jedzie z Monachium, nie? Z 20 minut opóźnienia, a Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie? Plan był założony, że ona wysiądzie na wschodnim o tej 8.18, tak jak miało być, a 35 ma dalej pociąg. To już wszystko się sypło, już jest nierealne, nie?
0: Na dworcu głównym w Katowicach z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a teraz sprawdzamy, jak protest maszynistów wpływa na podróżnych w stolicy. Na dworcu wschodnim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mateuszu. Czy pasażerowie odczuwają protest?
7: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
8: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, uznam do domu. Prawdopodobnie uznam będzie opóźniony. Osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
7: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
0: Dziś do południa będziemy na bieżąco donosić o możliwych utrudnieniach.
1: To jest raport.
0: Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
9: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
9: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
0: A rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
10: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze miłość w górach. W Tatrach zaczyna się rykowisko jeleni, czyli okres godowy tych zwierząt. Turyści wędrujący po szlakach będą mogli usłyszeć donośne ryki, które często są przypisywane niedźwiedziom i wywołują panikę, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Ryczenie ma na celu przede wszystkim odstraszyć przeciwników albo sprowokować ich do walki, ale też wezwać samice do godów. Samo rykowisko jest o tyle spektakularne, że je bardzo dobrze słychać. Przede wszystkim o poranku, o wschodzie słońca i o zachodzie.
12: Bo słyszę niedźwiedzia, bo jest tu niedźwiedź. Na pytanie, czy pani, czy pan widzi tego niedźwiedzia? No nie, ale słyszę i ryczy tak jak niedźwiedź. Także to jest co roku tak jest.
13: Ryczące jelenie zajęte są naprawdę miłością. Mają zupełnie inny problem. Wszystko związane z tym, jak tu się rozmnożyć, a nie polują na człowieka.
0: Dodaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a niedźwiedzie tymczasem intensywnie żerują, natłuszczając się przed zimowym snem.
14: A pan, panie kolego, ryczy, natłuszcza się, czy jak pan się przygotowuje do miłości?
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
16: Lubrykant sobie wyciskam.
14: A! Na kanapkę?
16: Tak. Pamiętam, też miałem taką miłosną przygodę kiedyś na Podhalu. To było w Murzasichlu. Pamiętam, że zajechałem drogę autochtonowi i on mówi do mnie... się.
14: A, no to piękna miłość mi już zakopanem. Jak pogoda dzisiaj? Ładnie, nieładnie?
16: Będzie ładnie. No, ładnie. Nie w Polsce, bo u nas od 9 w tej chwili do 11 stopni. Będzie trochę więcej, do 17, maksymalnie 18 dzisiaj wzrosną temperatury i najcieplej będzie tutaj w centrum kraju, czyli między innymi Bydgoszcz, Warszawa, ale też w Gdańsku dzisiaj 18 ładnie. Jeżeli będzie padać, to raczej na południu. Dziękuję.
14: Proszę Państwa, z rzeczy ważnych i poważnych, dzisiaj dzień ścielenia łóżka.
17: Cześć Esko. Ja nie wiem, czy wiecie, ale... jest bardzo dużo badań, które mówią o tym, że ścielenie łóżka jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Polecam poczytać. Jak dojadę do celu, to nawet linka mogę podesłać do tych badań.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
14: Na tłuszczeni zapraszamy na piątek. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie.
16: Ja od razu oddam głos Ani. Aniu, co tam w raportach?
0: No u mnie sport. Mecz otwarcia siatkarskiego Euro sparaliżowany przez pogodę. I kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie.
14: A u Państwa co ciekawego?

0: To trochę jak o nas, nie jestem mądry, I love you.
1: To trochę jak o nas, masz rację, ale to trochę też jak o tej przygodzie na rykowisku, bo tamtej jelenie dzisiaj, oh yeah, chcę ci powiedzieć, I love you, I love you, I love you, I love you, bo to na tym polega przecież, prawda, żeby przekonać taką...
0: Dobra, tak jest. Proszę państwa, Góralski, Olszewski, dzisiaj 6 na 9 w osłabionym składzie, bo redaktor Ziętarska opala się na w Monopoli. Pojechała do Włoch, do Monopoli, wyobraź sobie, no i tam gra co chwilę z lokalnymi mieszkańcami.
1: Tak jest.
0: Dzisiaj państwo wjedziecie prym i mamy nadzieję, że uratujecie ten program, na przykład słucharkami.
2: W jakiej branży mają największy problem z podróbkami? W obuwniczym. Połowa butów jest lewa.
0: To ładne. I wyobraź sobie, że pojawiła się ciekawostka od naszego jednego ze słuchaczy. Ja na początku się oburzyłem i powiedziałem, nie, to niemożliwe. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o Szczecinie.
1: Tak.
0: Że to najszczęśliwsze miejsce w Polsce.
1: Tak, do
0: życia. Gorzów to nie najszczęśliwsze, bo jest tam pod koniec pierwszej dziesiątki.
1: Tak, ale że zostały połączone jedną wspólną obwodnicą.
0: No i okazuje się, że łączy te miasta też coś innego.
3: W Szczecinie urodził się nas sześciokrotnym świata na żużlu Bartek z Marzik, no więc w końcu znalazło się na swoim miejscu to miasto.
0: A potem przeprowadził się pod Gorzów Wielkopolski i okazało się, że ma...
4: Dobrze się rozpędza z Marzli! Już jest drugi, ale z prędkość! On ma dzisiaj potwora między nogami, który chce przejść do przodu!
5: Dzień dobry. Jaki mamy temat dnia? Pozdrawiam.
6: Eskarok.
0: To jaki temat dzisiaj?
1: Ja nie mam zielonego pojęcia. Wolne wnioski i suchary takie zbieramy. Pytam tylko, po co promujesz tego gościa z pomarańczowej eski u nas na antenie. Hello.
0: A, pana Korościa.

0: Angel, napisała do nas Ola. Warto było dzisiaj wcześniej wstać. Olu, codziennie warto wcześniej wstać. Angel, Rammstein.
1: Tak jest. Proszę Państwa, jeżeli Rammstein zrobił Wam poranek, to my teraz Wam go zepsujemy. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. No i pojawiają się poważne pytania. W związku z tym, że my jesteśmy niepoważni, to chętnie na nie odpowiemy.
2: Cześć panowie, wy to jesteście ekipa zaufania publicznego, znacie odpowiedź prawie na każde pytanie, więc weźcie mi wytłumaczcie jak możecie, jak to jest, że takie dinozaury rock'n'rolla, jak na przykład członkowie grupy Aerosmith czy Rolling Stones, którzy nie stronili od kobitek, nie stronili od narkotyków, a lekarze nam wmawiają, że przypadkowy seks i narkotyki są niezdrowe, politycy nam to samo wmawiają, a oni mają tyle lat. No najlepszy przykład wczoraj, Joe Perry, 76 lat, gościu, kurde, tyle koksu, tyle kobiet, co przerobił i jemu się nic nie dzieje. A może nas oszukują?
3: Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
4: Eska Rock. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Słuszno, drodzy Państwo, bo jest piątek, oczywiście pamiętamy What the Friday. Jeszcze dzisiaj do kogoś oddzwonimy, czekamy na Wasze zgłoszenia, wręczymy prezent marzeń. 1000 zł będzie można wydać na swoje przyjemności.
1: wtf.skrok.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek?
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał Patryk F., sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy, a wyrok jest nieprawomocny.
3: To jest raport.
4: Od północy trwa protest maszynistów. Dla pasażerów oznacza to spore problemy na kolei, bo pociągi zwalniają nawet do 20 km na godzinę, a to wiąże się z opóźnieniami. Jak przekazało PKP Intercity, taka sytuacja notowana jest w przypadku 47 pociągów. Łączny czas opóźnień wyniósł już 1225 minut. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła 1 osoba, a 20 zostało rannych. Dzisiejsza akcja potrwa do południa.
3: SK Rock Sport.
4: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu przy spektakularnej scenerii. Przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. A przypomnę, z wygraną do zera także Polacy, którzy pokonali Portugalczyków. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023 roku.
5: Obronią.
6: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
7: Tytuł będzie obronione?
8: Jasne, że tak.
6: Oczywiście.
8: Bezwzględnie. Nawet o, tutaj najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca. Dociągniemy i najlepsi Polacy.
7: A co przemawia za Polakami?
6: Konsekwencja i to, że się im chce.
9: Polska górą. Damy radę.
10: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
4: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki, a kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się z Izraelem. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksander Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13. miejsce.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: We Are The Champions, czyli nasi mistrzowie Europy, którzy wczoraj zaczęli zmagania w turnieju. No wczoraj bardzo łatwo grali Portugalię, no ale to umówmy się, to dwie klasy gorszy zespół był. Liczymy na więcej.
1: Czekamy, czekamy, a tymczasem proszę Państwa, sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski ruszył, wystartował, ale okazuje się, że nie wszędzie w polskich lasach grzyby oficjalnie zbierać można. Stałym zakazem wstępu objęte są uprawy leśne do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewo, stany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją. No jak ktoś idzie, o, obszar zagrożony erozją, tutaj nie można.
0: I wyobraziłem sobie te grzyby do 4 metrów wysokości.
1: Sprawdzamy dalej, zbierać nie wolno też w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, chyba że wyznaczone są tam specjalne miejsca, w których zbiór jest dozwolony. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
0: Drodzy Państwo, pamiętam jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła: Misiek, zgubiłam się! A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
2: 6 na 9. Esrock. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: No mózg człowieka jest tak skonstruowany, że są utwory, które słyszysz, a przed oczami masz Szreka. To i prawda. To jest jeden z takich utworów.
1: Dokładnie tak. Mózg człowieka jest tak skonstruowany, drodzy Państwo, że nigdy nie wiemy, jak my coś powiemy, jak Państwo na to zareagujecie, a reagujecie w sposób, no, prawidłowy.
2: Brądziu, a ty tak sobie od rana grabisz u żony? O lesie? O zagubieniu? Chyba chcesz mieć cichy weekend.
1: No, rozmarzyłem się a propos tego cichego weekendu.
0: Proszę Państwa, ale skoro sukcesy w małżeństwie kończą, to też się okazuje, że sukcesy po Państwa stronie.
3: Razem z Michałem chcieliśmy pozdrowić Piotrka, który po wygraniu koszulki 6x9 uznał, że osiągnął w życiu wszystko i złożył wypowiedzenie. Zrobiliście chłopu taką wodę z mózgu, że jak zobaczył ten kubek i koszulkę, to uznał, że etat jest poniżej jego godności. Także uważajcie tam z tymi nagrodami.
0: Strach pomyśleć, co by jakby Pan dostał jeszcze prezerwatywy, Eskirok.
4: Eskirok, dzień dobry.
5: Telefon zaufania Eskirok.
4: O, dobrze, że zapamiętałem numer.
5: 691 613 613.

0: Panie redaktorze, czy jest pan gotowy?
1: Nie.
0: Ja też.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: A o czym szkoda gadać? No między innymi o tym, że Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Ty no, patrzę na mapę. Barter to gdzieś koło Rabatu?
3: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie. Ja też, choć decyzja nie była moja.
2: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
4: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
5: Kawałki, które dobrze rokują.
4: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
4: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Może dotyczyć nawet 3000 połączeń w całym kraju protest maszynistów. Prezydent ma wątpliwości. Chodzi o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału. W raporcie amerykański Food Fest. Kulinarna podróż z Łodzi za ocean.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Spowolnione pociągi i utrudnienia dla podróżnych. W całym kraju trwa 12-godzinny protest maszynistów. Jeszcze do południa na przejazdach kolejowo-drogowych pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę. To reakcja na wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, zmarła pasażerka. Jak o poranku protest wpływa na kursowanie pociągów?
3: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
4: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony, wie pan, to racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
5: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
6: Że wolałby na czas.
5: No wolałby na czas, tak.
7: Opóźnienie 35 minut. Mamy nadzieję, że zostanie to utrzymane, bo mamy połączenie do Szczecina i później jeszcze ze Szczecina do Świnoujścia. Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
4: Mamy 15, pociąg 5 z powrotem, więc on może też być opóźniony. Ze względu na to, że się to wszystko poprzekłada na pewno, nie?
1: Z podróżnymi na Dworcu Głównym w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Protest maszynistów może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury. Niedługo rząd ma się zająć jednym z postulatów maszynistów, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
8: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
1: Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie. Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nie rządzący?
9: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
9: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego, nie po raz pierwszy mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek był bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc spełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. Dziś rusza 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie. A szczegóły zna Elżbieta Piotrowska.
11: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
12: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal, motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć. Izabela Borowska, Jemy w Łodzi. No bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik polany syropem klonowym z plasterem bekonu.
11: No i znowu będziemy się obiadać.
12: Niektórzy sięgnęli po klasykę, będzie bardzo dużo żeber wołowych, które, co się okazuje, wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach. Natomiast poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład mamy ramen z amerykańskim pastrami, mamy udon, azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
1: A festiwal potrwa do 20 września, szczegóły na Jemy w Łodzi.
13: Ja kiedyś też jadłem w Łodzi. Strasznie kołysało.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
15: A jest też edycja zamiejscowa festiwalu Jemy w Łodzi. Jemy we Włoszech. Aśka z nią tam pojechała.
13: Tak jest, Asia Żyntarska. Nie ma jej teraz w radiu, ale jesteśmy przekonani, że aktualnie... Miał być dźwięk prześmiewczy, że Asia... O, ten...
15: Yeah! Yeah!
13: Przepraszam, co z pogodą?
15: Co tam w pogodzie, drodzy państwo? Dzisiaj będzie się dobrze jadło na zewnątrz, bo będzie aż 19 stopni gdzieniegdzie. Do tego wszystkiego nie powinno padać. Nie powinno padać od połowy Polski w górę, bo od połowy Polski w dół, tam gdzie majtki, to tam może pokropić.
13: Kiedyś jadłem też na polu, a potem wyjechałem z Krakowa.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Eskarok. 6 na 9.
17: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
16: Od 6 do 9
17: w Eskarok.
13: Można o majtkach, można o jedzeniu, o podwiewaniu. Co tylko państwo sobie życzycie, gorzej od nas już tego nie zrobicie.
15: A później 2 dni, drodzy państwo, odpoczywacie. Sobota, niedziela. My odpoczywamy również i w poniedziałek wracamy z kolejną porcją słabych żartów. Co tam w raportach?
1: Ja mam wniosek, jeśli chodzi o jedzenie, o to, aby kalorie liczyły się tylko wtedy, gdy ktoś widzi, że jemy. No a takie jedzenie w nocy przy otwartej lodówce powinno być oficjalnie uznane za bezkaloryczne.
13: O! Nawet Ziętarska właśnie zadzwoniła i powiedziała, że super pomysł.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: O wielu utworach można mówić, że tekst niezmiennie aktualny i o tym również.
1: Tak, tym bardziej, że bardzo ten numer lubię. Kult i Po co wolność za nami, drodzy Państwo. Dzisiaj piątek, wolne wnioski zbieramy, ale także i od czasu do czasu suchary, bo te nas bawią najbardziej, nie ukrywam. I często zastanawiamy się, kurczę, o tej porze można go wyemitować, czy nie można?
0: Jest jeszcze kilka, nad którymi musimy się pozastanawiać, ale poczekamy, zobaczymy, co się w naszych i Państwa głowach jeszcze urodzi. Ale są też poważne przemyślenia, na przykład takie.
2: Ja składam wniosek o zwolnienie pana od EDB z Hoffmanowej.
3: Czyli denerwuje cię bardzo?
2: Troszkę tak.
0: Słuchaj, ja mam nadzieję, że w tej szkole się nic nie wydarzy, bo potem będzie na nas.
1: No dokładnie, EDB Hoffmanowa. Nie żebym to powtarzał, żebyście sobie Państwo utrwalili, ale sprawdzimy za jakiś czas.
0: Najpierw się musimy dowiedzieć, co to jest w ogóle EDB, bo w szkole dawno nie byliśmy. Kolejny telefon, halo?
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dawno do Państwa nie dzwoniłem. Chciałem taki krótki tekst powiedzieć. Pijak ucieka, cudak ucieka, a po wyborach paka ich czeka.
0: Mam takie poczucie, że każdy rząd tak mówi, a potem świąteczki sobie przybijają, jeżdżą po świecie, podróżują i na koniec...
5: Dzień dobry, panowie. Wczoraj tort zrobiłem. Butelkę kupiłem, zawartością biszkopt nasączyłem. Tak, tak, to jest ten wiek, że książki czytam na wyciągniętej ręce i fryzjer oprócz głowy goli uszy i brwi. Panowie, zapraszam na najbardziej etylowy tort na świecie. Świeczki nie będzie, bo strach. Nie liczę godzin i lat, bo z matmy byłem noga.
6: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
7: Nagraj się na Messengera, Eski Rock.
0: Mówię, że bardzo lubisz ten utwór kultu, prawda?
1: Tak.
0: To teraz utwór, który mi zawsze sprawia szaloną przyjemność. Mam nadzieję, że Państwu również. I wanna...

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Proszę Państwa, to jest Eskarok, to jest 6 na 9, to jest Sztuka Wyboru. To jest program, w którym Państwo nam podsyłacie różne dźwięki, a my musimy decydować, czy na antenie one sprawdzą się tak, jak powinny. Na przykład ten.
1: Dlaczego lustro przychodzi do gastrologa? Bo mu się ciągle odbija.
0: Oj, delikatny, lajtowy, można przy śniadanku, prawda?
2: Dokładnie, ja tak sobie słucham, ale przy okazji przeglądam też naszego Messengera. Jak się okazuje, też włożyliśmy kij w mrowisko albo otworzyliśmy puszkę z Pandorą, jak mówili swojego czasu w Seksmisji. No bo Państwo wracacie do... nie wiem
0: do
2: jak
0: pewnego
2: to...
0: nauczyciela pewnej szkoły od EDB.
2: Dokładnie, nawet zdjęcia tego pana nauczyciela dostajemy.
0: Nie, no ładnie, wszystko w porządku. Proszę Państwa, no to wiemy już, że podpadliśmy jednej szkole, już podpadliśmy kilku osobom, no to jeszcze podpadnijmy może teściowym?
3: Suchar z rana przychodzi. Chodzi test do CIA, wiadomo, Polak, Niemiec i Rusek. No, w pomieszczeniu siedzi teściowa na krześle, wchodzi Ruski, no muszą zastrzelić teściową. Dostaje broń, patrzy się, mówi, no nie, przecież to jest matka mojej żony, no nie zastrzelę jej. No, wychodzi, nie zdał testu, wchodzi Niemiec, patrzy, mówi, nie, no to babcia jest przecież, no nie zastrzelę ją. Dobra, nie zdał. Wchodzi Polak, za chwilę słychać krzyki, jęki, wpadają do pomieszczenia, a Polak mówi, wyobrażacie sobie, ta broń była niedobita, musiałem ją dobić krzesłem.
4: Co za naród, co za ludzie.
5: Eskarok.

0: Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: 8.30, Anna Kruszyńska zapraszam. Zaczynamy od utrudnień na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu pracują służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych. Za opóźnienie przepraszamy. Taki komunikat od rana króluje na polskich dworcach. To przez ogólnopolski protest maszynistów, którzy zwalniają przed każdym przejazdem. W Piotrkowie Trybunalskim opóźnienia są od kilkunastu minut do ponad godziny, praktycznie w każdym kierunku.
4: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot do 12 do Londynu. Nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Podobno jest na zielono, więc prawdopodobnie przyjedzie.
3: Akcja maszynistów potrwa do 12, ale jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. Protest jest odpowiedzią na czarną serię katastrof spowodowanych przez kierowców.
2: To jest raport.
3: Mniejsza liczba kroków robionych w szybszym tempie może dawać takie same efekty jak większa liczba kroków wykonywanych wolniej. Dotyczy to przede wszystkim ryzyka przedwczesnej śmierci. Szczególne korzyści obserwowano przy co najmniej 30 minutach szybkiego marszu każdego dnia. Dotychczasowe badania wykazały, że wraz ze wzrostem liczby kroków spada ryzyko przedwczesnej śmierci.
2: Rok. Sport.
3: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku, w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią. Tymczasem w Muzeum Widzewa otwarto wystawę przygotowaną z okazji 30. rocznicy występów piłkarzy łódzkiego klubu w Lidze Mistrzów. Na ekspozycji prezentującej historię z sezonu 1996-97 zgromadzono m.in. oryginalne stroje, puchary, zdjęcia i relacje prasowe. 30 lat temu, przypomnijmy, drużyna Franciszka Smudy awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów wywalczyła po wyeliminowaniu w dramatycznych okolicznościach w Brøndby Kopenhaga.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.
5: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: zapowiadali. No i tak jak zapowiadali, tak też się za chwilę stanie. Prezent marzeń na stole, zaraz się przekonamy, u kogo wyląduje.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: W związku z tym, że razem z redaktorem Olszewskim jesteśmy wielkimi fanami instytucji, którą jest małżeństwo,
3: tak,
0: to dzisiaj dzwonimy do człowieka, który w tej sprawie ma sporo do powiedzenia.
3: Dokładnie, niech ma lepiej niż my, niech obdaruje swoją żonę.
0: Jarku, czy to ty?
4: Tak, jestem, siema.
0: Dzień dobry, Jarosławie, witamy cię przepięknie w ten chyba w miarę pogodny poranek. Opowiadaj, słuchaj, komu i dlaczego chcesz zorganizować odjechany piątek?
4: Odjechany piątek, odjechany cały weekend chcę sprawić mojej małżonce, Kasi, z okazji naszej 13. rocznicy ślubu zawartego 13 września 2013 roku, w piątek 13.
0: Ja cię kręcę. I w ten weekend też będzie 13 w niedzielę akurat wam wypada i wybieracie się na koncert z tego, co pisałeś.
4: Tak, dokładnie. Idziemy na Happy Set do Warszawy na koncert, o którym marzyła od dawna. Mhm.
3: Ale wiesz, duże ryzyko, 13 września 2013, w piątek 13, jak rozumiemy, poukładało się dobrze wszystko.
4: No, skoro minęło 13 lat, to chyba dobrze.
3: Chłopie, jak mi mijało 13 lat, też było dobrze. Później się zmienia. Pamiętaj, że dobra żona po 7 latach sama odchodzi.
0: A tutaj już idzie druga tura, zobacz, zaraz będzie 14 lat. Słuchaj, Jarku, a jak żona ma na imię?
4: Katarzyna, Kasia.
0: Dla ciebie i dla Kasi fanfary.
3: Tak, świętujcie, bawcie się dobrze. My tak sobie czasami dworujemy, my tak się uśmiechamy pod wąsem. Wiadomo, że ja bym na przykład nie potrafił buta założyć lewego na lewą nogę, a prawego na prawą bez mojej ukochanej.
0: Tak jest, wszystkiego wam dobrego życzymy, a poza tym wiadomo, że najlepsza jest cuda żona, więc życzymy wam dużo szczęścia.
4: Dzięki bardzo, pozdrowienia dla całej ekipy SC Rock.
0: Trzymaj się, Jarku, pozdrawiamy was gorąco.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację SC Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
5: Aplikacja SC Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: wchodzi kobieta na strzelnicę i mówi: dzień dobry, ja tu mam voucher do strzelania do dwóch osób, ale chyba dla dwóch osób, no to może chociaż do jednej.
1: Za rady inaczej, Tereniu, trzeba strzelać. Trzeba, koniecznie.
2: Eskarok.

0: się.
1: Alice Cooper ostatnio wystąpił ze swoim zespołem Hollywood Vampires. W Łodzi bodajże występowali. Słyszałem, że fenomenalny koncert, że jak na dinozaury rocka, to panowie dali radę. A my teraz tak naprawdę klamrowo dzisiaj spinamy audycję, bo zaczynaliśmy od zespołu Lady Punk.
2: Tak.
1: I na koniec też państwu zaprezentujemy, bo dziś, czyli 11 września, to data przyjęta za początek powstania tejże kapeli.
2: Tak jest, to był rok 81, czyli też spokojnie dinozaury rocka, tak można o nich powiedzieć. Mała Lady Punk to tak naprawdę ten numer, od którego wszystko się zaczęło.
1: Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki. Nikt wtedy nie spodziewał się, że to będzie taka historia polskiej muzyki.

0: nasza mała Lady Punk wraca do pracy dopiero za tydzień. Przez tydzień jeszcze będzie moczyła stópki w morzu we Włoszech.
1: Tak.
0: A my co?
1: W Adriatyku, o ile pamiętam, bo ona jest po tej stronie tutaj, że Adriatyk w ogóle, Monopoly sprawdziłem, gdzie jest.
0: Wiesz? No to super, to dobrze, bo ja nie sprawdziłem, nie chciałem wyjść na głupka, bo wszyscy i tak wiedzą, jak jest.
1: Proszę państwo, jeżeli wam się jeszcze nie znudziliśmy, to zapraszamy od poniedziałku.
0: A jak się znudziliśmy, to Jarosław Rajewicz zaraz przyjdzie i no, lekko nie będzie.
2: Tam was czeka śmierć, po 12 dniach.
3: Lepsze tam 2 tygodnie niż tu całe życie, jak krety.
2: Przyzwyczajcie się.
3: Nigdy. Gdzie tu się wychodzi? Idziemy.
4: To było 6 na 9 w ES Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.

0: Jest śledztwo w sprawie katastrofy w Sokolnikach. Dziś sekcja zwłok pasażerki zrobiłby dokładnie to samo. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. W raporcie Bydgoszcz i coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokuma.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy już oficjalnie w akcji. Prokuratura rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki. Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone
2: zostały dane techniczne ze skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Udało się postawić już wykolejonową lokomotywę na torach. Teraz policja może wejść do pojazdu. A przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Około 30% pociągów jest opóźnionych w całym kraju. Wszystko przez ogólnopolski protest maszynistów. W przypadku PKP Intercity opóźniony jest to trzeci pociąg. Od rana uruchomiono 140 pociągów Intercity, z czego 47 złapało opóźnienia. Średnio wynoszą one 26 minut. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze.
3: No, widać i niedobrze jest.
4: Czemu?
3: No, do pracy się śpieszę, a jest opóźniona akurat co chwila, albo opóźnienie i ciągle się zmienia. Na tablicy akurat nie widać, ja patrzę w aplikacji i na aplikacji akurat się ciągle zmienia. Przed chwilą było opóźnienie 6 minut, teraz jest opóźnienie minuta.
5: Ja nie widziałem, jak jechałem do pracy, także nie. To mogło być, dopiero się zacznę. Z rana muszę się rozbudzić, jest wszyscy maszyniści.
0: Protest ma potrwać do południa.
1: To jest raport.
0: Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do kongresu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że gdyby miał podjąć tę decyzję ponownie, zrobiłby dokładnie to samo. Nie wierzę w słowo żałuję. Można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo. Zlikwidowałem ich potencjał nuklearny. Trump odrzuca też sugestie, że jego wyborcy są rozczarowani wojną. Twierdzi, że są dumni z tego, że on nie pozwala Iranowi zdobyć broni atomowej. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że jego zdaniem wojna zakończy się tuż po listopadowych wyborach.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokum. Kto będzie czekał na ostatnią chwilę, może mieć problem. Niektórzy chcą zamieszkać w akademiku, inni szukają mieszkania na wynajem. Jak wygląda poszukiwanie w Bydgoszczy? Sprawdzał to nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Dostępne pokoje są jeszcze w akademikach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wolne miejsca znikają, przyznaje kanclerz uczelni Monika Matowska.
7: To oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku.
6: W akademiku zamieszka Wiktoria, która nie rozważała nawet wynajęcia pokoju na wolnym rynku.
8: Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania. Kwoty są sporo wyższe.
6: Wolne miejsca są na Politechnice Bydgoskiej. Tutaj pokój jednoosobowy kosztuje 720 zł miesięcznie. Dwuosobowy jest o niecałe 200 zł tańszy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma dwa akademiki, jeden świeżo po gruntownym remoncie. I to właśnie w nim pokoje są najdroższe.
0: Pogoda. Dziś większe przejaśnienia w całym kraju, ale na południu opady deszczu. Od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę po Podkarpacie. Temperatura 11 stopni na Podhalu, 13 w Małopolsce, 17 stopni w centrum, do 20 kresek na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hektopaskali.
9: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
10: To by nawet była dobra nazwa programu, lekko już było. To w kontekście tego, o czym mówił Wojtek na koniec programu 6 na 9. Ale jednak na razie to kultowe historie. W tej godzinie opowiem Państwu o kręceniu teledysków. Dziś to pewnie trochę AI, dużo komputerów, a przed laty trzeba było się postarać. Na przykład leżeć przez 16 godzin, podczas których klatka po klatce tworzono pewien obraz. Za krótkie mi te podkłady zrobili na początek. Jak chcę pogadać, to muszę kończyć. I tak to mam w tym programie do 12.

0: Cykady na Cykladach, zespół Mana. A teraz zacznę od piłki nożnej i z pozoru nie będzie to muzyczna wiadomość.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo wczoraj w Lidze Mistrzów Manchester United, a więc też ulubiona drużyna piłkarska kolegi Dawida bez nazwiska, wygrała z Sabahem Baku, w którym to Sabahu gra na przykład Tymoteusz Puchacz. No w każdym razie 4-0 na boisku w Manchesterze, miazga absolutna. Obstawiam, że na tym meczu był człowiek, który dzisiaj ma urodziny i być może po północy zaczął świętowanie, ciesząc się podwójnie. Z 55. urodzin, a także ze zwycięstwa drużyny wracającej po latach do Ligi Mistrzów. Richard Ashcroft, lider i wokalista zespołu The Verve. Tak, ma już dziś 55 lat. Ciekawe, czy jest lucky.

0: Na świecie dzieje się mnóstwo rzeczy, tych mało istotnych, tych trochę bardziej ważnych i takich, które na zawsze przejdą do historii. No i dziś rocznica takiego wydarzenia. 11 września 2001 roku i atak na World Trade Center. Zaryzykuję tezę, że każdy z nas pamięta, co robił tego dnia. Ja przychodziłem do radia na popołudniowy dyżur i widok tych płonących wież w telewizorze wydawał się być czymś nierealnym. Czymś, co człowiek widział w przerysowanych filmach sensacyjnych. Ale to tym razem była prawda. My Polacy mamy jeszcze ewentualnie drugą taką datę, która nam zawsze będzie siedzieć w głowie i też będziemy pamiętać, co robiliśmy jeszcze 10 kwietnia 2010.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: SK Rock.
1: Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Nocny kochanek po raz kolejny pokazuje, że ma wielkie serce. Muzycy wzięli udział w specjalnej aukcji, by wesprzeć małych pacjentów szpitala w Szczecinie. Na licytację trafiła prawdziwa perełka, płyta winylowa z autografami, które członkowie złożyli podczas koncertów w Anglii. Czasu na zdobycie tego unikatu jest bardzo mało, a licytacja kończy się już dzisiaj. Szczegóły znajdziecie na skrok.pl.
1: Skrok. Radar.
7: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
8: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
9: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESG Rock.

mieć czy być? Odwieczne pytanie, na które sami muszą Państwo znaleźć odpowiedź. Zespół Myslowic. A teraz Peter Gabriel, który 39 lat temu zdominował ceremonię wręczenia nagród MTV Video Music Awards. Wszystko za sprawą teledysku do piosenki Sledgehammer. Teledysku, który nie przestaje zachwycać. Mówiłem o tym na początku godziny, że dzisiaj to już tak no, w zasadzie teledysków się nie robi. Komputer, AI, wszystko potrwa szybciutko i będzie tanio, ale podczas kręcenia tego teledysku podobno Peter Gabriel leżał na szkle przez 16 godzin, podczas których klatka po klatce tworzono teledysk. Chyba było warto, biorąc pod uwagę te 9 nagród MTV. Sukces, którego do dzisiaj nie udało się nikomu powtórzyć i nikomu się już nie uda, bo chyba tej gali nie ma. Takie przeboje jak Take On Me, Aha, czy R.E.M., Losing My Religion zdobyły jedynie po 6 nagród. Najbliżej rekordu Petera Gabriela była chwilę temu, można powiedzieć, Lady Gaga z teledyskiem do Bad Romance, który tych nagród zdobył 7.

0: to Three Doors Down i numer Here Without You. Za moment 10:00 to sprawdźmy, co dzieje się na tym świecie. A potem posłuchamy sobie m.in. zespołu Limp Bizkit.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: Reklama.
10: Karambol na S12 są duże utrudnienia w ruchu, informują nasi słuchacze. Katastrofa w Sokolnikach Suchych. Dziś z torowiska zostaną usunięte 2 wagony. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Powodem problemy kadrowe.
11: SK Rock. Raport.
10: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba została ranna w karambolu na S12 na trasie Lublin-Warszawa. Na wysokości Kurowa zdarzyło się 5 osobówek. Na miejscu trwa właśnie usuwanie pojazdów. W związku z tym trasa jest zablokowana. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
12: To może nie ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
10: Służby kierują na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło do kolejnej stłuczki.
11: To jest raport.
10: 2 ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Przysuchą. Doszło tam do zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu zderzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
13: W tej chwili na torach pozostały 2 wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
10: Pełna przejezdność trasy ma zostać przywrócona najpóźniej do jutrzejszego poranka. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Chodzi o oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem. Powodem zawieszenia są problemy kadrowe, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański, który jest organem prowadzącym dla szpitala.
14: Dyrekcja szpitala podjęła taką decyzję w związku z problemami kadrowymi. Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
15: Powinno być.
16: Człowiek chyba chce się czuć bezpiecznie, jak się w razie coś wydarzy.
17: Duże miasto, dużo turystów, szkoda, że zamykają taki obiekt.
14: Porody odbywają się w Nowym Targu, monitorujemy również sytuację.
10: Na razie oddział ma być zawieszony do końca września. Porody odbywają się w Nowym Targu, a w Zakopanem pacjentki nadal mogą skorzystać z poradni ginekologiczno-położniczej.
9: Eska Rock
1: biznes.
10: Po godzinie 8 pociągi były opóźnione łącznie o ponad 5 tysięcy minut. Z powodu protestu maszynistów zostało odwołanych 5 pociągów różnych przewoźników. PKP Intercity przekazało, że co drugi skład spółki jest opóźniony. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową skontrolował niemal 1000 partii ubrań dla dzieci. Niemal co czwarta miała nieprawidłowości, poinformował Urząd Antymonopolowy. Kontrolę przeprowadzono w pierwszej połowie roku i poddano niej 166 przedsiębiorców, w tym producentów, hurtownie i placówki detaliczne. UOKiK wśród skontrolowanych firm wymienił Kokodrilo, KiK, Pepco i Smyk. Tylko 17% patentów powstałych na uczelniach trafia na rynek, pisze dziś Puls Biznesu, powołując się na dane resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Wskazuje, że w Polsce brakuje platform i pieniędzy na sprawdzanie akademickich rozwiązań w praktyce. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,58 zł, a funta 5,03 zł.
1: Pogoda.
10: Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na południu opady deszczu. Temperatura 11 stopni na Podhalu, 13 w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 stopni na zachodzie. Jutro na południowym wschodzie termometry wskażą od 10 do 13 stopni, a w niedzielę najchłodniej na zachodzie i północy od 15 do 19 stopni.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: No to wędrujemy dalej w przeszłość, choć ta najbliższa opowieść nie będzie wcale aż tak odległa, bo opowiem o historii Jona Bon Jovi'ego sprzed dokładnie 2 lat. I to będzie historia miła i bardzo dobra. Zapraszam.

0: Nie, no spoko, sprzężenie gitarowe, wszystko jest okej, ale wersja oryginalna zespołu Eurythmics z tej piosenki Sweet Dreams Are Made of This też jest piękna. Proszę sprawdzić. Chociaż jak Państwa znam, są Państwo mniej więcej w tym samym wieku co ja i w latach 80. słuchało się takiej muzyki jak Eurythmics. Proszę nawet nie udawać. No dobrze, ale jesteśmy w Radiu SK Rock i słuchamy programu, który nazywa się...
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dokładnie tak. Historia sprzed 2 lat. John Bon Jovi 11 września roku 2024, proszę sobie wyobrazić, uratował życie kobiecie. Kobiecie, która chciała popełnić samobójstwo. Rzecz działa się w Nashville, na moście, na którym muzyk pojawił się na planie teledysku do piosenki People's House. Była mniej więcej 18 miejscowego czasu, gdy ekipa zauważyła kobietę stojącą już za barierką. John też zauważył, no i postanowił podejść do niej, ale bardzo powoli. Potem oparł się o poręcz, no i zagaił. Razem z muzykiem podeszła jego asystentka, która delikatnie zaczęła głaskać po plecach. Nie doszło, na szczęście, jak się później okazało, samobójczynie. Po dosłownie minucie udało się im odwieźć ją od skoku do rzeki Cumberland, no i pomogli jej przejść przez barierkę. A potem John przytulił kobietę i razem zeszli z mostu. I po całym zdarzeniu nagranie tej dramatycznej chwili w sieci zamieściła lokalna policja, dziękując muzykowi na portalu X. Pozdrowienia dla pana Johna i jego ekipy. Dziękujemy za pomoc, jakiej udzielił kobiecie na moście we wtorkową noc. Noc. No nie za bardzo to była noc, bo jak mówię, była 18. John namówił ją do zejścia z mostu i zadbał o to, by była bezpieczna. To spokojne zachowanie wokalisty, na co zwracaliśmy wtedy uwagę, nie było przypadkowe, bo prowadzi od 2006 roku fundację i miał kontakt i pewnie ma do tej pory z osobami borykającymi się z różnymi problemami. I jak sam potem wspominał, opowiadając o całej historii dziennikarzom, był przeszkolony w rozmowach z ludźmi w sytuacjach kryzysowych.
2: I'll be there for you. Bon Jovi.

0: dziś 25-lecie od zamachów terrorystycznych na World Trade Center, a rok 2001 przynosi też miłe chwile, jak na przykład ta płyta zespołu Travis, z której graliśmy piosenkę Sing, czyli Invisible Band. Rok 2001. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy? Będziemy za moment w burdelu.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
4: Hi, you're listening to Serge and Ken.
5: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Maria i Blondie w SC Rock. A teraz rok 2007 i zacznijmy od maja, gdy Sting z kolegami ruszyli wielką trasę koncertową The Police Reunion Tour. Najpierw były Stany i Kanada, a pod koniec sierpnia pojawili się w Europie. I 10 września 2007 roku zagrali w Hamburgu. No i po koncercie Sting miał wybrać się w dość interesujące miejsce. Pewnie nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie przypadkowa osoba, która przyłapała go, jak opuszczał je dopiero następnego dnia przed świtem. Czyli mamy dzisiaj rocznicę opuszczania tego przybytku. Jakiego? Zaraz do tego dojdziemy. Raczej Sting nie był z tego faktu zadowolony, bo starał się schować, no i kulił się na siedzeniu samochodu odwożącego go ze znanego w Hamburgu przybytku rozkoszy o wdzięcznej nazwie Relax. Fotografie trafiły jednak na okładkę niemieckiego dziennika Bild z nagłówkiem: co Sting porabiał w najlepszym burdelu Hamburga? O, macie jakieś przypuszczenia, co mógł tam robić? Ja tam uważam, że mógł szukać tej Roxanne.

0: Teenage Dirtbag i Witus w polskim radiu SK Rock. Radiu, które ma dla Państwa teraz wiadomości o 11. Do studia już zmierza pani Ania.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Barter to gdzieś koło Rabatu?
3: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie. Ja też, choć decyzja nie była moja.
2: Sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
3: Drodzy Państwo, pamiętam, jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła:
4: Misiek, zgubiłam się!
3: A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Seria groźnych wypadków o poranku, czołowe zderzenie aut na Krajowej 90. Na miejscu policja, awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chętnych nie brakowało, wojsko rekrutowało na winobraniu w Zielonej Górze.
6: SK Rock. Raport.
8: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem. Na miejscu pracują służby, relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
9: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
8: Kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i wypadł z jezdni. To już Krajowa 15 i utrudnienia po porannym wypadku dwóch pojazdów na skrzyżowaniu Trzebnickiej i Kopernika w dolnośląskim Miliczu. Po przybyciu na miejsce służby zostały ciężarówkę, która zatrzymała się na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. W kabinie znajdował się nieprzytomny kierowca.
10: Stwierdzono u niego nagłe zatrzymanie krążenia, więc rozpoczęto reanimację. Następnie reanimacja została przyjęta przez zespół ratownictwa medycznego i kierowca zarówno samochodu ciężarowego, jak i samochodu osobowego zostali zebrani do szpitala.
8: Mówi nam Dominik Kucharski z Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Policja kieruje na objazdy.
6: To jest raport.
8: Awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania. Dziś znów na uczelni doszło do przepychanek. Musiała interweniować policja. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
11: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
12: Jak się można tak sprzedać? Zakazaj stanowisko.
13: Państwo naruszają mir domowy.
11: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
8: Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier, szef MSZ, przybył rano pociągiem do ukraińskiej stolicy. Dzień dobry z Kijowa, napisał na platformie X. Program wizyty na razie nie jest znany. Rzecznik MSZ podkreślił, że wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę, podkreślił Maciej Wewiór. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, czerwone zagrożenie ze strony pocisków rakietowych.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Wojsko rekrutowało na winobraniu w Zielonej Górze. Żołnierze przez kilka dni rozmawiali, pokazywali sprzęt, a także zachęcali do wstąpienia do służby. Chętnych nie brakowało, nawet tych najmłodszych.
14: Plutonowy Łukasz Myć, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Mamy wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda skok na spadochronie, jazda czołgiem.
15: Zobacz, czy taki ciężki utrzymasz? Weź brączki. Dasz radę? Karabin też wiesz?
16: Wszystko.
15: No to możesz trzymać tutaj karabin.
16: Karol ma 6 lat.
17: Czyli jeszcze ma trochę czasu.
16: A, jeszcze trochę czasu. Ale myślę, że musi się tak oswajać, żeby dowiedzieć się, z czym się wojsko kojarzy.
8: A winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
0: Aniu, mam pytanie do ciebie. Mogę?
8: Słucham.
0: Bo kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem, jakby to wyglądało dziś z twojej perspektywy?
8: Ja myślę, że to się nie zmieniło.
0: Mhm. No to chłopy, wiecie co robić.
1: Pogoda.
8: A piątek z opadami deszczu na południu. Najchłodniej teraz w Zakopanem 11 stopni, a najcieplej w Lublinie 18. 14 stopni w Kielcach, 15 w Opolu, 17 w Gdańsku i Warszawie, a 16 kresek na termometrach w Poznaniu i Bydgoszczy. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy opady deszczu, a temperatura od 17 do 22 stopni.
1: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: 11 dzień września w kalendarzu. Już parę razy mówiłem o wspomnieniach z 2001 roku i atakach na World Trade Center, ale tego dnia, 25 lat temu, w muzyce też się sporo działo. I o tym m.in. będę opowiadać w tej godzinie kultowych historii. Zapraszam.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: A no właśnie, to nagranie Can't Stop zespołu Red Hot, czyli Peppers. A teraz będziemy cofać się do tego 2001 roku i wspominać artystów, którzy też mieli mieć swój wielki dzień tego dnia. Artyści, oni zajmują się nie tylko jej tworzeniem, tej muzyki, ale też razem ze swoimi menedżerami analizują szczegółowo jakieś plany związane z premierą albumu i patrzą na przykład, czy ktoś danego dnia nie ogłasza premier jakiejś płyty, żeby wstrzelić się w dobry termin, by nie wydawać płyt w tym samym czasie, bo to ma wpływ na mniejszą sprzedaż i też mniejszy tak zwany hałas o naszej pracy. Trzeba mieć szczęście, ale czasem ma się pecha, jak tego 11 września 2001 roku. Efektem zamachów na Nowy Jork, poza wielką liczbą ofiar i olbrzymim zniszczeniem, było też chwilowe załamanie rynku muzycznego. Wiele osób uznało i słusznie, że są rzeczy ważniejsze od pójścia do sklepu po płytę ulubionego wykonawcy. W dniu ataków ogólnokrajowa sprzedaż płyt spadła o 5%, ale już w okręgu Nowy Jork o prawie 20%. No nie wiem, czy w kontekście takiej tragedii, jaka miała miejsce 25 lat temu, można mówić o pechowcach, jacy na ten dzień zaplanowali premiery swoich płyt, no ale w zasadzie jest to data i ja opowiadam o muzyce, więc niech będzie. A tego dnia ukazywały się na przykład albumy Nickelback, Silver Side Up, Jay-Z wydawał swoje The Blueprint, Slayer, słabą płytę, ale jednak płytę Slayera, God Hates Us All, no i P.O.D. wydawali swój album wiekopomny i można go uznać nawet za ich opus magnum, czyli album Satellite. I ten kawałek i ta płyta ma dziś właśnie 25. urodziny.

0: O miłości. Ja Państwu tej miłości życzę jak najwięcej. Counting Crows w ST Rock. Jeszcze przed 12 wspomnienie pewnego dżentelmena, który naprawdę wielkimi krokami zbliża się do 50 urodzin, ale to nie nastąpi jeszcze w tym roku. W tym roku 49. I o nim za moment.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałat, tak, że krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Wokół formacji Oasis po raz kolejny jest niezwykle gorąco. Na początku października tego roku niezwykłe muzyczne archiwum brytyjskiego zespołu trafi pod młotek. Bracia Gallagherowie nie są jednak z tego powodu zachwyceni, a mowa o ponad 60 nagraniach koncertowych zespołu. Więcej o tym, co znajduje się w tych archiwach, przeczytacie w zakładce Radar na eskarock.pl.
1: SK Rock. Radar.
6: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
7: Oczywiście.
8: Hi, this is Real Will

dorosłe dzieci. Zespół Turbo. A teraz będę wspominać o urodzinach człowieka, który jest młodszy ode mnie. Niedużo, ale jednak o nieco ponad rok. Facet, który zaczął grać na gitarze w wieku 11 lat, no i inspirował się takimi gośćmi jak Eric Clapton czy Jimi Hendrix. Tyle, że w jego twórczości tych rzeczy nie słychać, tych artystów. On gra bardzo melodyjnie i przestrzennie. I robi to w zespole Coldplay. Johnny Buckland ma dzisiaj 49 urodziny.

0: kupiłem czarny ciągnik. I wcale nie chodzi o taki, wiecie, rolniczy. Z przymrużeniem oka. Blenders na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bo paniaro mówi do usłyszenia, ale obiecuję tu do Państwa wpaść w niedzielę po 14. Jak zresztą zwykle. Trzymajcie się pięknie. Dobrego weekendu.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
9: Kolejowi maszyniści wygaszają swój dzisiejszy protest. Mimo to opóźnienia pociągów są gigantyczne. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych dla polskiej armii.
10: SK Rock. Raport.
9: 12 punktualnie, Michał Poklękowski, czas na raport, zapraszam. Kończyć powinna się już trwająca od północy akcja maszynistów. Po ich proteście i też powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe, pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o 13 tysięcy minut, poinformowały Polskie Linie Kolejowe. PKP Intercity przekazało, że blisko 90% pociągów ma opóźnienia, które wynoszą średnio 30 minut.
11: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut.
12: Długo już pan czeka na pociąg?
13: 50 minut.
12: 9 minut na razie.
14: Muszę czekać 30 minut.
12: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych? Co pan o tym myśli?
13: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
14: Nie moja wina, że tak się stało z tymi wypadkami na torach. Rząd musi coś zrobić.
15: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no myślę, że ludzie mogą się trochę obudzić.
9: To usłyszała od pasażerów na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Przypomnę, w pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Chcemy zaostrzenia przepisów dla nieodpowiedzialnych kierowców, mówią maszyniści. Nie rozumiemy formy tego protestu. Cierpią na nim podróżni, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
16: Po drugiej stronie moi adwersarze to też są kolejarze. Przynajmniej tak siebie określają. Tylko problem jest taki, że rzadko słyszę, żeby jeździli pociągami. Nie można podejmować akcji przeciwko pasażerom.
9: Rząd już zapowiedział zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle natychmiast i bez żadnej dyskusji na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy.
10: To jest raport.
9: Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 dostanie kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych piorun.
17: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny.
9: Mówił premier Donald Tusk. Kontrakt obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Co dalej z policyjnym słynnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku miał wypadek. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
18: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
9: Ja tylko przypomnę, że Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
1: SK Rock. biznes.
9: Orlen rozpoczął nowy nabór do programu Skylight Accelerator skierowanego do startupów. Przygotowanych zostało 12 wyzwań odpowiadających na kluczowe kierunki rozwoju koncernu. Zgłoszenia można przesyłać do 27 września. Rozpoczęły się 38 targi rolne Agro Pomerania w Baszkowicach. To jedno z największych tego typu wydarzeń w kraju. W tegorocznej edycji udział weźmie ponad 1300 wystawców, a targi potrwają do niedzieli. Szef Banku Centralnego Francji powiedział, że francuska gospodarka nie jest zagrożona, jednak sytuacja ogólnie jest niepokojąca. Podkreślił, że niezbędne jest zmniejszenie deficytu budżetowego.
1: Pogoda.
9: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
0: Michał z kolejnym raportem powróci już za niecałą godzinę o 13, także gorąco zapraszamy. Teraz 4 minuty po 12. No tak, mimo że za chwilę rozpoczną się schody, to można powiedzieć, że my to już z górki mamy do weekendu. Kłaniam się, Michał Cieślik, dzień dobry i polecam się do 15 w ramach naszego piątkowego spotkania. Schody do nieba, oczywiście o tym mowa. Led Zeppelin na początek naszego piątkowego spotkania. Zapraszamy.

Owner of a Lonely Heart to zespół Yes w SC Rock. Piątek, 11 września. Przy wypowiadaniu tej daty wciąż mam ciarki, nie ukrywam. 25 lat dziś mija od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Pamiętam, chyba pierwszy raz w życiu spędziłem cały dzień przykuty do telewizji niemal, która chyba pierwszy raz w swojej historii relacjonowała tragedię na taką skalę. No i byłem po latach w Ground Zero w Nowym Jorku, w miejscu dwóch wież. Są teraz takie baseny, pomniki, z których ścian spływa woda, a na ich brzegach wyryto nazwiska wszystkich osób, które zginęły w tych zamachach. No powiem, bardzo wzruszające i rzekłbym nawet takie metafizyczne doświadczenie. Ćwierć wieku, jak to brzmi w ogóle, mija dziś od tamtego 11 września.

0: To Polska. Kult. No i pan Kazik, który ostatnio w socialach podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie cen benzyny. Aż chciałoby się dodać, taki mamy klimat na świecie, panie Kaziku. Zespół z Polski już za nami w Ester Rock. Jeszcze przed 13 na pewno wykonawcy z Niemiec, Finlandii i USA.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Hi, this is John Entwistle.
9: And this is Pete Townsend.
8: Of The Who.
10: Hi, this is Carlos Santana.
11: Hey, my name is Skin.
12: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

To byli Scorpions w SC Rock, którzy, przypomnę, zagrali w tym roku dwa koncerty w Polsce i można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, bo ostatnio sporo tych koncertów odwołują, jak na przykład te nadchodzące w Las Vegas na przełomie września i października. Mieli zaplanowaną tak zwaną rezydencję, która, jak się okazuje, teraz nie dojdzie do skutku z powodu, jak to określili, nieprzewidzianych okoliczności. No trochę tajemniczo to brzmi, ale w tym samym czasie, żeby było ciekawiej, planują koncerty na 2027. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Send Me an Angel, Skorpionsi już za nami w SC Rock. Teraz Apokaliptyka. Not Strong Enough.

0: to byli Dorsi Westrogi, Light My Fire. To już na koniec godziny, a za chwilę będzie 13. Zapraszamy na najnowszy raport już za chwilę. Przypomnę, wczoraj nasze spotkanie rozpoczęliśmy od kultowego kawałka Nirwany, Smells Like Teen Spirit. Wczoraj minęło 35 lat od premiery tego kultowego singla. Niedługo te same urodziny będzie obchodzić płyta, z której ten utwór pochodzi. Nevermind. Od Nirwany też rozpoczniemy kolejną godzinę. To będzie kawałek The Man Who Sold The World.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
5: Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, na miejscu krzyki, przepychanki i emocje, znamy powód. Koniec akcji protestacyjnej maszynistów, ale nie koniec opóźnień pociągów. 6. Kongres Futurologiczny rusza w Krakowie. Eksperci będą rozmawiać o tym, co czeka naszą cywilizację.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Krzyki, przepychanki i emocje gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Profesor Sławomir Cudek, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, stawił się w tej uczelni i w asyście policji wszedł do budynku. Do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
7: My w tej chwili jeszcze raz spróbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy. Będziemy jakby działać dalej, was wspierać.
8: Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną!
9: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
5: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją zarządów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: To jest raport.
5: To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szefik Związku Zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem, gdzie w zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
11: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
5: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień pociągów. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Przenieśmy się do Wrocławia. Na tamtejszym dworcu jest nasza dolnośląska reporterka Anna Stachowiak.
12: Podróżni, z którymi rozmawiałam na dworcu głównym we Wrocławiu, czekają na pociągi dosyć spokojnie. Mimo opóźnień popierają maszynistów. Ich zdaniem po prostu ginie za dużo ludzi.
13: Mają rację.
14: Nie, kolej też strajkuje.
13: Ogólnie popieramy ten protest.
15: Trzeba edukować jednak naszych polskich kierowców.
16: Na
3: na tych nieszczerzonych przejazdach jednak są problemy i to dość duże.
12: U nas rekordzistą jest pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, który opóźnił się ponad 4 godziny.
5: Od północy w całej Polsce 700 pociągów dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i w niedzielę składy powinny kursować normalnie.
6: Słuchacie raportu w SCRO.
5: Dokąd zmierza nasza cywilizacja? Czym tak naprawdę jest schyłkowy antropocen? Czy sztuczna inteligencja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem, czy może szansą na lepsze życie, jakiej dotąd nie mieliśmy w naszej historii? O tym będą debatować uczestnicy 6. Kongresu Futurologicznego w Krakowie, zorganizowanego przez m.in. Polską Fundację Fantastyki Naukowej. Impreza startuje dziś i potrwa do niedzieli. Program w tym roku jest wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, mówi Zbigniew Brzeziński z Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.
10: To unikatowe, interdyscyplinarne wydarzenia, w których na jednej przestrzeni spotykają się przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki i biznesu, przede wszystkim kosmicznego i nowych technologii.
5: Program kongresu składa się z dwóch bloków, kultury i nauki.
10: Zapraszamy więc na prelekcje i dyskusje, które odbędą się w klastrach edukacji, cybernetyki, fizyki i astronomii, zrównoważonego rozwoju, literatury, sztuk audiowizualnych oraz mediów i gier cyfrowych.
5: Podczas konferencji w Pałacu Potockich ogłoszone zostaną także wyniki plebiscytu na 10 najważniejszych polskich książek science fiction, zorganizowanego z okazji 250-lecia narodzin polskiej fantastyki, które obchodzimy w tym roku. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale mogą w niej wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
1: Pogoda.
5: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach od 13 stopni w Małopolsce przez 18 na Mazowszu do 20 na Dolnym Śląsku.
0: Cztery minuty po 13:00. Ma nam za chwilę. O, nie rób tyle hałasu. Dlatego akurat obiecać Państwu nie mogę, bo w tej godzinie między innymi Give It Away. Red Hot Chili Peppers, więc trochę więcej decybeli wykręcimy. No ale na początek anonsowany już utwór bez prądu. The Man Who Sold the World. Nirvana w wersji Unplugged.

koniec to nie jest, to bardziej półmetek naszego piątkowego spotkania. 20 minut po 13, za nami Myślowicz dla ciebie i dla każdego, można powiedzieć. Choć wiadomo, jak mówią, dla każdego to tylko zupa pomidorowa. No niemniej, zespół zyskał przez lata ogrom fanów, no a potem Artur Rojek postanowił, że teraz będzie pracował na własny rachunek, pod własnym nazwiskiem będzie nagrywać płyty, choć cały czas udziela się w projektach innych wykonawców. No a jeżeli chodzi o tę solową karierę, to za chwilę ukaże się nowa, bardzo osobista, jak pan Artur podkreśla, płyta, na której, to już tak nawiązując znowu do kulinariów, pojawia się tekst o cieście jabłkowym, myślę tutaj o tym nowym singlu Mirafiori, prawdopodobnie o szalotkę chodzi. No co, no taka pora, że człowiek już o jedzeniu myśli, tym bardziej, że głodny. Pora obiadowa, jakby nie patrzeć. Piątkowe popołudnie Myślowicz już za nami, za chwilę Edyta Bartosiewicz nam się tutaj zaprezentuje. Pięknie, jak zawsze zresztą. Wcześniej Ragdoll. To będzie Aerosmith, Westerok.

0: No tak, nostalgia za latami 90. trwa w najlepsze, co zresztą widać w różnej maści trendach w socialach ostatnio. My pielęgnujemy każdego dnia tę tęsknotę, można powiedzieć, powracając do tych najważniejszych utworów z tamtej dekady, na przykład takich jak November Rain, rok 91 i płyta Use Your Illusion 1. No a już w czwartek będziemy świętować 35. urodziny tych dwóch kultowych płyt Gunsów, które ukazały się tego samego dnia w 91 roku. Guns N' Roses już za nami, West Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
2: A zaraz będą mery. Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
3: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
4: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci

0: kropka na desce od ciśnienia opon.
1: No miałeś to samo?
2: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
1: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a tu dętka.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
3: SC Rock. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Pojawiły się smutne wieści dla fanów Joy Division i New Order. Perkusista obu tych legendarnych formacji, Steven Morris, udzielił poruszającego wywiadu, w którym otworzył się na temat swojego stanu zdrowia. Muzyk przyznał wprost, że zmaga się z poważną, nieuleczalną chorobą, a zapytany o powrót do koncertowania nie ukrywa, że ma na to wszystko plan. Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
3: Skrock Radar.

To był zespół Kansas i ich największy hit Dust in the Wind, który powstał, co ciekawe, nie w Kansas, a w Nashville w stanie Tennessee, gdzie też nagrywali większość materiału na płytę Point of No Return, z której pochodzi ten oto utwór Dust in the Wind, Kansas, już za nami w SC Rock. Jeżeli chodzi o zespół, który przed nami, no to oni ostatnio płyty lubią nagrywać w kameralnych okolicznościach, w domowym studiu ich wokalisty, czyli Dave'a Grohla. Też fajnie. All My Life, Foo Fighters, przed nami.

0: To był Tilaf w Esterok, syn miasta, zamyka tę drugą godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę będzie 14, to oznacza, że w studiu pojawi się lada moment Michał Poklękowski, by przedstawić najnowszy raport. Gorąco zapraszamy, a ja już się polecam w tej trzeciej, ostatniej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania, którą rozpoczniemy od Another One Bites the Dust, jednego z wielkich i znakomitych, nie zawaham się użyć tego określenia, hitów zespołu Queen.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama. Autobusem PKW Łodzi wjechał na tory kolejowe mimo czerwonego światła. Pojazd zatrzymał się, a na dachu puściły się rogatki. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który zgodnie z decyzją resortu przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
9: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Witaj. Jesteś przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Powiedz, jakie jest stanowisko resortu?
9: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
10: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
9: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
11: Precz z komuną!
9: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
7: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej, powołana jeszcze za rządów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę.
12: To jest raport.
7: Miejski autobus utknął pod rogatką. Pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory na ulicę Edwarda mimo czerwonego światła. Pojazd zatrzymał się, a na dach opuściły się rogatki. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów i płaczące dzieci. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół, mówi Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
13: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna. Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
7: MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy usiłowali przeciąć sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników wodociągu. Policjanci znali numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszali.
14: Kilka godzin później został zatrzymany ten pojazd, tym samym dwie osoby, 49-letni mężczyzna oraz jego syn 14-latek.
7: Policjanci pod nadzorem prokuratora będą teraz ustalać, co mężczyzna i nastolatek robili przy ujęciu wody.
1: SK Rock Biznes.
7: W przyszłym tygodniu wszystkie ceny paliwa w Polsce mogą zdrożeć, prognozują analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem stacje paliw w kraju wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen. Boom na sztuczną inteligencję stwarza nowe zagrożenia dla stabilności finansowej, ostrzegł szef Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Firmy coraz częściej finansują inwestycje długiem. Ryzyko wiąże się też z wysokimi wycenami i możliwością, że przyszłe zyski okażą się niższe od oczekiwań. Volkswagen szacuje koszty redukcji zatrudnienia i ewentualnego zamknięcia fabryk na mniej więcej 16 miliardów euro, przekazał Reuters, powołując się na anonimowe źródło. Koncern planuje likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy na świecie. Rozważa też przyszłość 4 zakładów w Niemczech.
1: Pogoda.
7: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
0: No i rzeczywiście jakaś taka szarość nastała za naszym oknem. Nie wiem jak u Państwa, 4 minuty po 14, ale na naszej playliście w tej godzinie bardzo kolorowo, to mogę obiecać, będzie Kaleo, będzie Papa Roach. No, godzinę rozpoczynamy od jednego z wielkich hitów zespołu Queen. Czy Państwo są gotowi? No to lecimy. Another One Bites the Dust przed nami.

Papa Roach w Esterok, czyli przedstawiciele tak zwanego Lost Generation, stracone pokolenie, innymi słowy, no byli częścią tego przedsięwzięcia, które w czerwcu odbyło się w Krakowie, Lost Generation Festival, oczywiście o tej imprezie mowa, której właśnie częścią był zespół Papa Roach z Jacobisza Dixem na czele. Last Resort to już za nami w Esterok, jest 20 minut po 14, my jesteśmy w ostatniej godzinie naszego piątkowego spotkania, za chwilę The Sound of Silence w wersji Disturbed, ale wcześniej jeszcze wracamy do pewnego utworu z lat 90. No tak, mówiliśmy sobie o tych latach 90. dzisiaj i tą nostalgią za tamtą dekadą właśnie. No to na tej fali się wzniesiemy teraz ponownie. Add Anything to Love i Meat Loaf w Esterok.

0: Melina. Melina
1: Ex Rock. Gotuję Paskala Brodnickiego.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
2: Takie jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

wyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś.

była grupa The Stranglers w Esterok. A jeżeli ktoś w te wakacje był na festiwalu Rock na Bagnie na Podlasiu, no to mógł zobaczyć i usłyszeć na żywo lidera i wokalistę tej właśnie grupy, Hugh Cornwella, który był jedną z gwiazd tej właśnie imprezy. Będzie jeszcze jedna okazja, by go zobaczyć i usłyszeć na żywo w tym roku, 25 października. Zagra w Łodzi na festiwalu Sound Edit. No a teraz ze swoim macierzystym zespołem The Stranglers i wielkim hitem Golden Brown. To już za nami w SC Rock. Teraz gramy The Black Keys. Lonely Boy przed nami.

0: Message in a Bottle. Stingy, The Police w Ester Rock. To już na finał godziny i naszego piątkowego spotkania, bo za chwilę 15, lada moment Michał z najnowszym raportem, a już potem przejmie Państwa Dawid, który za kilka minut zaprosi na piątkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam, dobrego weekendu Państwu życzę. No i słyszymy się w poniedziałek. Tymczasem.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama. To jest SK Rock.
7: Od północy maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych. Ich protest zakończył się, ale opóźnienia pociągów zostały. Minister Sprawiedliwości przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W tle afera zonda krypto. W raporcie też plaga szopów praczy w Zielonej Górze.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 15, Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejne przeszukiwania w sprawie afery zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżakowa. Czego dotyczyła ta akcja?
9: Jak informuje Waldemar Żurek, chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą zonda krypto. Minister Sprawiedliwości poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania. To oczywiście kłamstwo, pisze z kolei Artur Chodziński i tłumaczy, że był wcześniej umówiony z policją na przekazanie przygotowanych dokumentów i nośników danych, a sama czynność trwała 20 minut.
8: To jest raport.
7: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy przez 12 godzin maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W sumie 700 pociągów złapało solidne opóźnienie. Związkowcy mówią, że to nie był protest, a akt desperacji, o szczegółach Krzysztof Płowecki.
10: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
11: Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
10: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
12: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
10: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
7: Skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach na portalu Pasażera. W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Jeszcze plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają one niewinnie, wręcz rozkosznie, słodko, to robią sporo szkód i są gatunkiem inwazyjnym, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
13: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
7: W przypadku zauważenia takich zwierząt, szopów, zamiast do myśliwych, najpierw powinniśmy powiadomić władze miasta.
13: Urząd Miasta zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wówczas muszą być podjęte czynności zaradcze, najczęściej przez włodarza. Często jest to we współpracy z osobami, które to zgłaszają. My jako myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego absolutnie nie będziemy działali na terenach zurbanizowanych.
7: Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów pręczy w naszym otoczeniu, nie powinno się wyrzucać resztek jedzenia, bo to przyciąga te sprytne, inteligentne i bardzo żarłoczne zwierzęta.
2: Pogoda.
7: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Poklękowski raportuje.
7: Moje uszanowanie.
14: Inteligentny, bardzo mądry. A ja jestem Zygmunt i zaproponuję po 50. Bo to nasza tradycja, przed weekendem gramy utwór po 50. I będzie grzało i będzie się nam dobrze gadało. Linie messengerowo-telefoniczne wolne, zapraszamy. SK Rock. No to grać. A ja zapraszam do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Soul Asylum, Runaway Train, a dzisiaj ten pociąg może być niestety opóźniony. No ale do kopalni to zjeżdżamy o czasie.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa. Czyli takie miejsce na mapie kolumny Zygmunta, gdzie odkurzamy utwory nieco przez nas zapomniane i po raz ostatni wsłuchamy się w nasze wykopalisko tygodnia. Utwór nazywa się, uwaga, Hanging by a Moment. I zapowiemy ten utwór z naszym słuchaczem Marcinem. Panie Marcinie.
2: Ha, panie Dawidzie. Ha! A dzisiaj rano przy porannej pielęgnacji oglądałem sobie YouTube'a i tam takie są rolki czasami, że 10 najpopularniejszych piosenek tego i tego dnia 20-25 lat temu.
0: No.
2: I w jednym z takich zestawów było właśnie Hanging by a Moment. I tak się zdziwiłem, bo nie kojarzyłem tej piosenki i pan ją puścił i nagle dzisiaj się pojawiła mi w jakimś takim zestawieniu, więc...
0: Więc pan o tym numerze też nie pamiętał?
2: Nie, ja nie jestem tym, co pamięta, ale wychodzi na to, że ktoś pamięta.
0: To może zagrajmy, żeby przypomnieć. Hanging by a Moment to Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: dobry, piątek! Już nie będę swojego szefa mordy oglądał przez dwa dni. Dziękuję serdecznie.
1: Piątek!
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: łącz się ze mną w śmierci. I przypomniał mi się kazus żony, która pyta męża: kochanie, czy jeśli umrę, to wykasujesz mój numer telefonu? I szanowni państwo, moja żona często wysyła mi SMS-y o treści: za ile będziesz? Więc odpowiedź na pytanie brzmi: chyba bym skasował. Ale numer do kolumny przypomnę. Proszę sobie zapisać. 691-613-613, tu się dzwoni, albo ślecie głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze wieści, a te poważne wieści już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz, oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła dodatkowe ponad 6 miliardów euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy, w tym pocisków do systemów Patriot. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany przez policję po groźbach pozbawienia życia, jakie w mediach społecznościowych kierował pod adresem premiera Donalda Tuska. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia.
6: To jest raport.
7: Inspekcja handlowa sprawdziła blisko 1000 partii odzieży w sklepach popularnych sieci, w tym Pepco, Smyk czy Odzież LPP. Badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w niemal co czwartej próbce. Rzeczywisty skład różnił się od deklarowanego, a zamiast bawełny, na przykład w t-shircie, występował poliester.
6: SK Rock Sport.
7: Przed nami 16. Memoriał Zdzisława Niedzieli. Impreza ma uczcić pamięć legendarnego trenera ze świata lubelskiej koszykówki. Oprócz PGE Startu Lublin udział w memoriale wezmą Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza oraz Tauron GTK Gliwice.
8: Dąbrowa, bardzo agresywny, grający zespół. Gliwice, które przebudowały się i też pewnie są ciekawe. No i oczywiście mistrz Polski Legia, więc myślę, że bardzo dobra obsada. Dla nas jest też ważny, ponieważ zawsze to jest jedyny turniej, który gramy u siebie przed sezonem. Nie dość, że możemy się pokazać trochę kibicom, to też po prostu zbadać własny parkiet. Mamy dużo doświadczonych graczy, wiedzą jak grać 5 na 5. Wiemy jak się poruszać na boisku, ale też wydaje mi się, że mamy trochę nutki takiej szaleństwa. Czy Jacek, czy Lukas bardzo lubią biegać do szybkiego ataku, więc myślę, że to będzie taka wizytówka startu w tym roku.
7: Mówi Bartłomiej Pelczarz z lubelskiej drużyny. Pierwszy mecz jutro o 15:00. PGE Start Lublin podejmie Tauron GTK Gliwice, a finał dzień później o 17:30.

0: Aż się na uchu dobrze zrobiło. Dobrze zapodajesz.
1: Aha, coś się sennie zrobiło, więc stwierdziłem, że trzeba trochę przypierniczyć z głośnika. A gdyby ktoś z Państwa szukał hałasu na żywo, to w ten weekend Blackstone Cherry, Happy Set, Komety, Warszawa. Great September, czyli festiwal, na którym można odkryć coś nieoczywistego, to w Łodzi. A gdyby coś ciekawego działo się w Waszym mieście czy w okolicy, to proszę o sygnał.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama.

0: Pędzimy do godziny 16, ale jeszcze jedna wiadomość się zmieści. Halo, halo, Messenger.
1: Dzień dobry. Ja to się tylko chciałem tak delikatnie zapytać, gdzie to się wczoraj przebywało?
0: Proszę pana, byłem w Małopolsce i między innymi ten wyjazd przyczynił się do tego, że będę w przyszłym tygodniu razem z Marką Wiśniowski rozdawał państwu pieniądze.
1: No dobra, no jakoś to tam wybaczymy.
0: Ach, za 1000 zł też bym wybaczył. Tyle będzie można wygrać i zgarnąć za waszą garażową historię. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszej stronie skrok.pl w zakładce konkursy. A w radiu za 3 minuty raport.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: jest SK-ROK.
1: Wiceszef resortu infrastruktury podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych. Polskie wojsko dostanie możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na Ziemi.
2: SK-ROK. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Wina kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych.
3: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
1: Jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom przez Sucha. W miejscu wypadku składy będą jednak poruszać się po jednym torze. Wyjaśnia Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
4: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy, czyli żeby pociągi mogły kursować już w kolejnym dniu, od jutra w miarę rozkładowo, z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy, na drugim torze nadal będzie trwało usuwanie skutków wypadku.
1: Po wypadku 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-latka z okolic Lublina. Wyniki przeprowadzonej sekcji wykazały, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia głowy powstałe w wyniku katastrofy. Maszynisty i kierowcy ciężarówki wciąż nie można przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Wiadomo, że byli trzeźwi w chwili katastrofy. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych.
2: To jest raport.
1: Finałem procesu, który się zaczął, może być i nawet polski Starlink, zapowiada premier. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISI. Dzięki temu nasze wojsko dostanie możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
5: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy na to ponad 20 dni, aż ten obraz przyszedł. Nie muszę nikomu mówić, że to jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. A dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
1: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od pogody. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
5: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
1: To kolejna odsłona współpracy firmy ISI z polską armią. W maju przekazała jej system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris.
2: Słuchacie raportu w SC-ROK.
1: No, zauważalne pogorszenie warunków mamy w Tatrach aktualnie. Pada deszcz w górach, temperatura spadła do 7-8 stopni powyżej zera. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach gór możliwe są nawet oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
6: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna w 6 stopni. I na plusie, w nocy temperatura może być ujemna, nawet w tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia, mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
1: Odradza wyjścia w najwyższe partie gór. Ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni się zabezpieczyć w ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i termos z ciepłą herbatą.
7: Pogoda.
8: Ciepła kurtka, czapka.
1: W termosie mogą być w sumie różne płyny.
8: Mogą być różne.
1: Ale
8: jak ty nas potrafisz idealnie przygotować na jesień. Ja bym chciał spędzać z tobą słotę.
1: Już sobie gawrę przygotowałem, idę się zasłonić sianem. Do Polski dotarł niosący duczuć. Dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach nie za wiele, od 13 stopni w Małopolsce do maksymalnie 20 na Dolnym Śląsku.
0: Jest kolumna Zygmunta w SC-ROK.
9: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. I kim ty jesteś, głupku? Mógłby zapytać Rodrigo de Paul, tak jak pytał Lewandowskiego. Kim ty jesteś, głupku? Już odpowiadam. Jestem Zygmunt i mam tak od urodzenia. A gdyby ktoś z państwa chciał powiedzieć coś głupiego, to w tym programie można. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie.

0: Somebody to Love to Jefferson Airplane w Radiu SK Rock i to muzyczne wspomnienie Woodstocku 69. To impreza, która, jak mówią źródła, zainspirowała wiele późniejszych inicjatyw, nadała kierunek i nakreśliła pewnego rodzaju ideę dotyczącą wspólnego przeżywania rock'n'rolla. No gdyby nie tamten Woodstock, to nie byłoby pewnie późniejszych Woodstocków, nie byłoby może polskich Woodstocków, a ja Państwu kiedyś wspominałem, że ja jestem w jakimś stopniu deterministą i gdyby nie pewne wydarzenia z przeszłości, no to pewnie nie byłoby mnie tutaj z Państwem. I może jeszcze pan Piotr dorzuci kilka słów w tej sprawie.
1: To prawda.
0: No tak, panie Piotrze.
1: Gdyby niepewne zdarzenia w naszym życiu, nie poznalibyśmy swoich żon i... Czy żyłoby się nam wtedy lepiej? Czy może dużo lepiej?
0: Panie Piotrze, proszę nie kończyć.
1: No, tego się nigdy nie dowiem. Żartuję, ma się rozumieć.
0: Dziękuję.

0: No, chciałem przywitać, że tak powiem, rozbawionych panów redaktorów przy piądzieli tak zwanej. Właśnie słyszę, że tak powiem, humorki dopisują, a tak cieszę się z jednej strony, że żeście nie zadali tego pytania po angielsku, kim ty jesteś. Who you are? Miłego dyżuru, resztki i weekendu. Czy jak to powinno się mówić po polsku, piądzieli?
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: no i wykrakał. I padał deszcz. Panie Arturze, padał u pana? Padał deszcz. To będą grzyby.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Życzę dobrych zbiorów. No i może popadać tu i tam. Taki ładny, ciepły środek tygodnia mieliśmy i przyszedł weekend i ochłodzenie i pokropi, ale jak mawiał mój wujek, jest weekend, musi być polane. A za chwilę będzie raportowane.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink, mówił Donald Tusk podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nawiązał tym samym do nowego porozumienia podpisanego przez Polską Grupę Zbrojeniową. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski pojechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Jak przekazał rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór, ta wizyta ma być sygnałem wsparcia dla walczącej Ukrainy.
3: To jest raport.
4: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Uwzględniono wyniki maturzystów, którzy zdawali egzaminy w głównej sesji majowej, dodatkowej w czerwcu i poprawek w sierpniu.
3: SK Rock Sport.
4: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. A w sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Ania Krużyńska wspominała mi ostatnio, że w telewizji oglądała Bohemian Rhapsody. Film o Freddie polecamy, a kolejne obrazy w drodze i może ktoś właśnie w drodze do kina na film o zespole Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger to film, który dokumentuje jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów rock'n'rolla naszych czasów.
1: Oasis was the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis.
0: Już w kinach.
4: I heard you say there are no words, beautiful people.
5: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

Słuchacie Eski Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Burning Heart to Survivor w Radiu SK Rock, czyli estetyczne nawiązanie do lat 80. A teraz w internecie są takie trendy, że ludzie przerabiają się na wersję z epoki i na naszym Instagramie przerobili mnie na muzyka z lat 80. I mam takie sexy lateksowe spodnie. Krzysztof Sokołowski, czyli nasz człowiek z metalu, skomentował: takiego cię pamiętam z liceum. A Krzysiu, może i takiego mnie pamiętasz, tylko mogłem być wtedy bez spodni. Nie chcę do tego wracać. Dlatego wracam do teraźniejszości. O tym, co poważne, powiem za 3 minuty. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
2: Mistrzostw Europy.
3: Tak, no to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Potężna awantura Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią w Warszawie. W USA trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią. Stanowisko resortu sprawiedliwości jest jasne. Profesor Sławomir Cudak. Wcześniej w asyście policji wszedł do gmachu Akademii. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt, zaczął sprawować obowiązki rektora, komendanta.
3: Rektor, komendant, profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, próbuje wykonywać normalnie na tyle, ile może w takich warunkach krzyków na zewnątrz i próg sforsowania budynku. Natomiast bezpieczeństwo uczelni, ciągłość uczelni jest dla nas w tej chwili absolutną podstawą. Rektor już podejmuje pierwsze decyzje.
1: Ale wszystko odbyło się w atmosferze awantury. Na miejscu interweniowała policja. Do środka próbowali się dostać także protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Chodzi nie tylko o przejęcie uczelni, mówi prezes PiSu.
4: Pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. To jest działaniem, no, można powiedzieć, już skrajnym, będącym aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
1: Wczoraj Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego, dotychczasowego rektora komendanta AWS, i zobowiązał Senat Akademii do przedstawienia harmonogramu wyborów nowego.
2: To jest raport.
1: W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w atakach zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbyła się w Nowym Jorku, w miejscu, gdzie przed zamachami stały wieże World Trade Center. Biorą w niej udział przedstawiciele władz, w tym byli prezydenci i pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich zabitych.
5: Paul Vincent Barbaro.
6: James William Barbella.
7: Victor Daniel Barbosa.
1: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump, który ma wygłosić przemówienie. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Takie zarzuty usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20- i 22-latka rozpyliły cuchnącą substancję w jednej z hal targowych.
8: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie i w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
1: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec obu kobiet wolnościowe środki zapobiegawcze.
8: Mówimy tutaj o dozorze policji oraz zakazie opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportu.
1: Obydwie kobiety będą musiały stawiać się na komendzie raz w tygodniu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Historycznie rekordowe gorące lato ma destrukcyjny wpływ na budynki w Londynie. Powoli się rozsypują. Mieszkańcy stolicy Wielkiej Brytanii masowo zgłaszają, że w ich domach pojawiają się pęknięcia, zacinają się drzwi i odkształcają się okna. Eksperci tłumaczą, że wysoka temperatura poważnie zagraża londyńskiemu budownictwu. Wiele z nich, wiele budynków, zwyczajnie może szybciej się rozpaść.
0: Pogoda.
1: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i coraz bliżej weekend. No chyba, że już macie, to proszę się pochwalić. Zygmuncie, mamy weekend. To nasze hasło. Nie wiem, czy dobre, ale jeśli ktoś je nagra na Messengerze, to dostanie brawa. Dźwięki z oklaskami oczywiście na finał kolumny, a na początek tej godziny po 50. Utwór po 50. Grzejemy. Razem do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: I w takim tempie zmierzamy do weekendu. Halo, halo.
1: Siema, panie Dawidzie. Ja właśnie przy kolumnie, w drodze do domu, w samochodzie jeszcze godzinka drogi. Weekend! Pozdrawiam ciepło.
0: I atmosfera już weekendowa, halo.
1: Dawid.
0: Dzień dobry.
2: A słyszałeś, jak dwóch Anglików zamawiało herbatę w hotelu?
0: A?
2: Dzwonią do recepcji z pokoju i mówią tu, ti, turum, tu. A facet recepcji ram, pam, param, pam.
0: Pam, param, pam.
2: Na razie.
0: Jeszcze jedna wiadomość, halo, halo.
3: Cześć, Byku.
0: Dzień dobry panu.
3: Masz gdzieś dzisiaj flet przy sobie i siłę w płucach, żeby zagrać mi? Urodziny mam, nie będę się chwalił.
4: Proszę które. Pana! Jest okazja, wyciągam fleta!
3: Dobra, jak masz chęci, siłę to, graj!
4: Uwaga!
0: Najlepszego.
3: Pozdrawiam.

0: wszystkiego najlepszego panu od urodzin. Moje też już niedługo, więc niech pan fleta szykuje. Łatwo zapamiętać datę, bo to tego samego dnia, co się urodził Rychu Peja.
1: Pozdrawiam, Bartosz z Gdańska. Pogoda 21, zachmurzenie lekkie, wiatru nie ma, więc jak ktoś na rower, to możemy dzisiaj bez piżdżenia w paszczę jeździć. I co jeszcze? Stoję w korku, ale tak jak wczoraj zrobiłem dramę, znaczy ktoś chyba rozkręcił bardziej niż ja. Nie ma turystów, więc to nasza wewnętrzna sprawa, te korki. Pozdrawiam.
2: Zygmunta. Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.ok lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.

0: Lenny Kravitz w Estrock. Był w Polsce w tym roku, może w przyszłym roku też przyjedzie. Na pewno przyjadą 30 Seconds to Mars, to koncert pod naszymi flagami, a pod naszym patronatem także Trasa de Rasmus będą u nas bilety do zabrania. A mamy jeszcze jedną niespodziankę od Rasmus, ta niespodzianka do usłyszenia po kolumnie w programie Radar. A ja jeszcze tylko wspomnę, że w kolumnie Zygmunta w przyszłym tygodniu będę rozdawał tysiaki. Będę rozdawał tysiaki za wasze garażowe historie. Jeśli macie jakieś ciekawe, to po więcej szczegółów odsyłam na naszą stronę internetową skrock.pl, zakładka konkursy. A w radiu za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Barter to gdzieś koło Rabatu?
3: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie.
4: Ja też, choć decyzja nie była moja.
2: Sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
5: Drodzy Państwo, pamiętam, jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła: Misiek, zgubiłam się! A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto na terenie Wrocławia przeprowadzono przeszukania, w tym u byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego. Zabezpieczono m.in. sprzęt elektroniczny. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Twórcy modeli sztucznej inteligencji, w tym narzędzia Claude, alarmują o przypadkach nadużycia go przez cyberprzestępców. Mieli próbować korzystać z niego do cyberataków, inwigilacji, a nawet tworzenia broni biologicznej. Firma Atropic opublikowała raport o takich szokujących przypadkach.
6: To jest raport.
7: Donald Trump nie boi się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do zagłady ludzkości. Przyznaje, że jego głównym zmartwieniem jest utrzymanie przez Stany Zjednoczone przewagi w wyścigu o rozwój AI.
6: SK Rock Sport.
7: Komisja Ekstraklasy zajmie się kontaktami trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca z sędziami, które miały miejsce przed jednym z meczów w ubiegłym sezonie. W sprawie nie ma jednak zarzutu manipulowania wynikiem. Kibice klubu przyznają, to zachowanie trochę nieetyczne, chociaż powszechne.
8: Ze względów etycznych nie za bardzo tam kontaktu z sędziami nie powinno być. Na wynik chyba to nie miało żadnego wpływu. Burza szklance wody.
9: No może to wyglądać z boku nieładnie, ale no, chyba nic nie było. No, przecież tam prawdopodobnie wszyscy mają kontakt z sędziami, także zrobili wielkie halo.
10: Myślę, że prawdy tak naprawdę się nie dowiemy.
7: Głos w sprawie zabrał też sędzia Arkadiusz Wójcik. Zamieścił w sieci film, w którym winę za całe zamieszanie bierze na siebie.
11: Został posądzony o jakieś nikczemne rzeczy. Człowiek, który w ogóle na to nie zasługuje, włącznie z mojej winy. Czasami trenerzy, kierownicy przychodzą do nas, proszą o pokazanie żółtej kartki, żeby się wyzerować.
7: Jagiellonia wydała oświadczenie, w którym deklaruje gotowość do wyjaśnienia tej sprawy.
1: To jest kolumna Zygmunta.

0: Metallica w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Enter Sandman z czarnego albumu. Chyba odpalę w weekend ten album w całości. I z przyjaciółmi się spotkam. Taki mam plan. A jeśli chodzi o plany koncertowe, to w naszym koncertowym kalendarzu mamy... Co my tu mamy? Black Snow Sherry, Heavy Set, Komety, Warszawa. W Łodzi, Great September i kto to tam zagra?
1: Cześć, Krzysiek z tej strony.
0: Krzysztof Zalewski.
1: Wpadnijcie na Great September do Łodzi i ja tam zagram 11 września.
0: Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

bo to taka tradycja, że zaraz będziemy i śpiewać, i klaskać, bo ostatni kawałek w piątkowej kolumnie to muszą być dźwięki z oklaskami i te oklaski będą dla Państwa. Te oklaski będą w nagrodę za cały tydzień i te brawa będą też dla naszego słuchacza Jacka, który ma dzisiaj urodziny. Tak jest, to, że dzisiaj urodziny obchodzi także Richard Ashcroft, znany z zespołu The Verve. No to zagramy tak.

0: nasz solenizant Richard Ashcroft. To są dźwięki z oklaskami i zaraz te brawa będą głośne, ale wcześniej państwo się pochwalą.
1: Zygmunt, a ja mam weekend. Tylko mówię cicho, żeby żona nie słyszała, bo ona jeszcze pracuje, a na pewno nas słucha.
0: Nic nie powiem. Jak żeśmy na Golasa biegali, to nic jej nie powiedziałem i teraz też pana nie zdradzę.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam. I kolejna wiadomość. Halo, halo.
2: Zygmunt, mamy weekend.
0: Zaraz będą brawa.
2: W końcu.
0: Ale jeszcze się upewnię i zapytam, czy macie weekend?
3: Dawidzie Zygmuncie.
0: Pan mówi.
3: Mamy weekend.
0: Ale głośniej.
3: Ale mamy weekend.
0: Brawo! Brawo! Brawa dla państwa. Gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Za chwilę raport, później radar i sporo mocnych newsów z rokowego świata. A ja wracam do was po weekendzie. Dawid Zygmunt, do poniedziałku. Pa, pa.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: Kierowca autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięto od pracy. To reakcja na niebezpieczny incydent. Miejski autobus wjechał na przejazd kolejowy. Kolejne żubry widziane na wschodzie Mazowsza.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 23 tysiące minut opóźnienia. To efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do tzw. prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. Z tym tematem Jakub Krzyżak. Kuba, utrudnienia już się skończyły?
2: Teoretycznie tak, bo protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory. Pasażerowie podchodzą do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem.
3: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
4: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
5: On do pracy się śpieszy, a jest opóźniony akurat i ciągle się zmienia.
2: Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W sumie przez protest opóźnionych zostało ponad 1100 pociągów na łącznie ponad 23 tysiące minut. Rekordowe opóźnienie, bo aż 335 minut złapał skład relacji Szczecin Główny Przemyśl.
0: Rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, będzie tracił prawo jazdy.
1: To jest raport.
0: Kierowca autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięto od pracy. To reakcja na niebezpieczny incydent. Miejski autobus wjechał na przejazd kolejowy na ulicę Edwarda mimo czerwonego światła. To wszystko dzień po tragedii pod Radomiem, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
6: Zamykająca się rogatka opadła wprost na dach pojazdu.
7: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna.
6: Przyznaje Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
7: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
6: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
0: A tematem zajął się nasz reporter Rafał Różycki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kolejne żubry widziane na wschodzie Mazowsza. Kilka dni temu sieć obiegły nagrania z samcem, który niespodziewanie pojawił się w rejonie Krajowej 19 w pobliżu Sarnak. W powiecie łosickim okazało się, że na tym terenie są już prawdopodobnie dwa żubry, bo mieszkańcy sfotografowali króla puszczy również w okolicach Kornicy i Huszlewa. A w ostatnich dniach to zwierzę pojawiło się także przy miejscowości Kostki Pięki w powiecie sokołowskim. Służby i przyrodnicy apelują do mieszkańców, aby byli ostrożni, kiedy spotkają żubra.
8: Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w obrębie kompleksów leśnych i sadów. Osoby, które zobaczą żubra, proszone są o zachowanie dystansu i spokoju.
0: Bo z żubrami nie ma żartów, mówi Emilia Matejczuk z policji w Łosicach. Żubry nie występują naturalnie na Mazowszu, budzą więc wielkie zainteresowanie.
9: Pogoda.
0: No i żubry zmokną. Do Polski dotarł front niosący dużo chmur, też przelotne opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dzisiaj od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
10: Nie ma tak. Lato na siłę, krótkie spodenki.
9: SK Rock Radar.
10: Michał, spodenki nie majtki. W tej godzinie naszego spotkania, drodzy Państwo, w Radarze posłuchamy nowości od Cage the Elephant. Bruce Springsteen będzie wygadywał głupoty, a na koniec zrobi się trochę akustycznie. Też wybierzemy się na krótką wycieczkę do Szwecji. Ale zanim to wszystko, mam nadzieję, że niezdecydowanych przekona The Clash. To Should I Stay or Should I Go? Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz piątkowy radar.

Nie ukrywam, że zaskoczyły mnie dzisiaj te słowa, które wypowiedział Bruce Springsteen dla magazynu Rolling Stone. Trochę politycznie, wracając do jego ostatniej trasy koncertowej, trudnej trasy koncertowej, on mówił, że to nie jest trasa. On mówił wprost, że to jest muzyczny wiec polityczny, by ostro krytykować Donalda Trumpa, ale z drugiej strony rykoszetem dostał jego zespół, bo pamiętamy, jak już pod koniec tej trasy koncertowej pan Steven Van Zandt, gitarzysta zespołu E Street Band, informował, że liczba gruźb kierowanych pod adresem muzyków drastycznie wzrosła. Sprawa była na tyle poważna, że włączyło się w nią w FBI. Drodzy Państwo, te dwa ostatnie koncerty wtedy w trasie, czyli Filadelfia i Waszyngton, to tam wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, aby chronić artystów oraz publiczność. No i sam Bruce Springsteen już pod koniec tamtej trasy koncertowej zdał sobie sprawę, że chyba poszedł za daleko, bo tam jego narracja w mediach też zaczęła być trochę mniej radykalna. Zaczął mówić o tym, że może bez sensu, że może jednak muzyka powinna pozostać muzyką, aż do dzisiaj. Dlatego, że w najnowszym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone Bruce Springsteen no właściwie powiedział wprost: moje zadanie jest proste. Robię to, co chcę, mówię to, co chcę, a ludzie mogą mówić o tym, co chcą. Takie są reguły mojej gry. Mówi, że od dekad łączy muzykę z komentarzem społecznym i nie zamierza teraz gryźć się w język. Mówi, że był w pełni świadomy, że jest że jego bezkompromisowe poglądy mogą zniechęcić część fanów, ale liczy się, drodzy Państwo, z tym, dlatego właśnie, że muzyka to muzyka, a wiece muzyczne to wiece muzyczne. No trochę się w tym świecie muzycznym pozmieniało. Zobaczymy, jak będzie wyglądać wielki powrót także koncertowy Bruce'a Springsteena, bo ten nie tylko wspomina, że chętnie wróci do tego politykowania, ale podobno ma także gotowy materiał na nowy album i do tego na pewno będziemy jeszcze nie raz nawiązywać. Czas teraz trochę pokolorować ten świat, by był trochę mniej czarno-biały. Po prostu pastelowe. Strachy na lachy. W oczekiwaniu na informację, kto teraz będzie ich najnowszym bębniarzem.

0: są po prostu pastelowe.
1: Słuchacie Eski Rock. No.

I to jest niesamowite, drodzy Państwo, bo w tle zespół Evanescence. Natomiast w studio Eski Rock dosłownie chwilę temu pojawił się cały zespół Ira. Panowie sobie porobili zdjęcia. Za chwilę wchodzą do studia, będą nagrywać piękne historie. Własne historie. A o tym więcej w kolejnych kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego. A te zdjęcia także już niebawem do zobaczenia oczywiście w mediach społecznościowych Eski Rock. Zdradziłem trochę kuchni radiowej, bo wy tego nie widzieliście, a teraz przynajmniej wiecie, gdzie panowie z Iry się w tym momencie znajdują. To teraz sprawdźmy, gdzie znajduje się zespół Cage the Elephant, który od 10 lat nie był w naszym kraju, a właśnie zbliża się do niego. Czekamy na tę wizytę w Krakowie, szczególnie czekamy na te nowe dźwięki. Tym bardziej, że Matthew Schultz, czyli lider tego zespołu, dzisiaj zapowiedział między innymi nową płytę, zapowiedział także nowy singiel Dying in Reverse. Mówi, że opowiada on tak naprawdę o nowym początku, o swego rodzaju odrodzeniu. Przede wszystkim, jak mówi, o znaczeniu śmierci ego, odnowy umysłu i serca. Jak mówi, to droga, na której odwraca spojrzenie od samego siebie, by widzieć jaśniej przez pryzmat miłości i połączyć się z głębszym sensem. Dlatego, drodzy Państwo, nie wiem, czy jesteście gotowi, by w piątek 20 minut po 18 łączyć się z głębszym sensem. To Dying in Reverse i nowa dzisiejsza propozycja Cage the Elephant.

0: Wielu z Was pytało mnie w różnych wiadomościach, czy będzie jeszcze można w tym roku w kinach zobaczyć najnowszy fabularny film zespołu Green Day, czyli film Nimrod. No, przypominam, że 11 i 14 sierpnia była taka okazja. No, w kinach to nie wiem, natomiast wiem, że w streamingu to dzieło już w najbliższy poniedziałek, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a u nas najprawdopodobniej we wtorek z samego rana. Czyli już 15 września będzie można zerknąć na najnowszą fabułę od Green Day'a.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w ESC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

wersje akustyczne mają niesamowitą energię. Miejmy nadzieję, że taką energię, także niesamowitą, będą mieli muzycy formacji Europe, którzy wracają po 9 latach ciszy. Wracają 25 września ze swoim najnowszym 12 studyjnym krążkiem Come This Madness. Posłuchajcie tego małego przedsmaku tej zbliżającej się płyty. To One on One i Nowe Europe w Esce Rock.

0: to z tych mrocznych czasów zespołu Red Hot Chili Peppers. No i tych dźwięków na pewno na koncercie nie usłyszycie. Zasada jest bardzo prosta. Kiedy wrócił do zespołu John Frusciante w 1998 roku, to automatycznie zniknęło z koncertowych setlist na wiele lat wszystko, co było tworzone przez ten zespół w erze Dave'a Navarro. I wydawało się, że chyba to już jest przeszłość, bo kiedy gitarzystą został Josh, to muzyka z tej ery wróciła. Ale kiedy pan John Frusciante znów wrócił kilka lat temu do Red Hot Chili Peppers, no to możecie się domyślić, jaka była pierwsza decyzja a propos utworów z tego czasu.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałatę, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
4: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
5: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze odszczekam wszystko, co w tym tygodniu powiedziałem o zespole Derasmus. Sprawdzimy także, co działo się wczoraj na specjalnym pokazie dronów zespołu Oasis. Będzie także deklaracja Johna Bon Jovi'ego. Ale zanim to wszystko, czas na mały spacer pod górę. To Irony. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.

jeśli zdarzyło się tak, że wracaliście z tych wakacji dopiero co, a jeszcze dwa dni temu byliście w Londynie, no to może przechadzaliście się w okolicach Wembley i słyszeliście ten niesamowity głos Jona Bon Jovi'ego, bo właśnie ten artysta pojawił się 9 września na tamtejszym stadionie. No i drodzy Państwo, z jego ust padły bardzo ważne słowa, no, że te problemy ze zdrowiem i strunami głosowymi nie oznaczają końca kariery. Podczas tego finałowego koncertu w Londynie artysta bezpośrednio zwrócił się do publiczności, ogłaszając plany zespołu na najbliższą przyszłość. Padła dosyć poważna deklaracja z ust Johna. Powiedział: jeszcze nie skończyłem, jeszcze nie skończyłem, dodał lider formacji. No i zapowiedział, że po zakończeniu obecnych występów zespół planuje zrobić sobie około 5, może 6 miesięcy wolnego. Natomiast oficjalnie ogłosił, że menadżerowie już teraz bukują trasę koncertową na przyszły 2027 rok. A więc jak mówi, cytując Jona Bon Jovi'ego, jeszcze nie skończył, jeszcze nie skończył.

Zastanawiam się, czy to inwestycja, czy to gadżet, czy to jest fanaberia. To, co dzisiaj wypuściła brytyjska menica królewska, a pokazała, wytłoczyła złotą kostkę Floydów, drodzy państwo, z pryzmatem z albumu The Dark Side of the Moon. No tanio nie jest, bo to w końcu złoto. Prawie 29 tysięcy złotych za kostkę gitarową Pink Floydów. Drogo. Natomiast wersja miedziana za 200 zł, z tego co zerkałem. No myślę, że długo to nie będzie stało na półkach. Jeśli chodzi o fanów Floydów, myślę, że to szybko zostanie spieniężone. Natomiast my teraz przyglądać się będziemy formacji The Rasmus i nie ukrywam, że w tym tygodniu lekko narzekałem na ten zespół. Trochę dlatego, że panowie wydali właściwie tylko płytę jedną, tylko kompozycję In the Shadows, wokół której było głośno. Śledziłem ich nawet przy okazji ostatniej Eurowizji, rok, dwa, trzy lata temu, kiedy próbowali także zawojować po raz kolejny. Nie udało się. Natomiast wy doskonale wiecie, że ja do coverów podchodzę różnie. Dla mnie cover musi być jakiś, musi być odkrywczy, musi być trochę namieszane tam. To nie może być odgrane jeden do jednego. I dlatego to, co dzisiaj pokazał zespół The Rasmus, no, wgniotło mnie dosyć mocno w fotel. Chodzi o wielki przebój z lat 80. Chodzi o Forever Young zespołu Alphaville. No i dzisiaj ten zespół zrobił cover. Środeczek, drodzy państwo, tej kompozycji lekko dwuminutowej jest po prostu tak fenomenalny. To jest taki majstersztyk, że musicie tego wysłuchać. A oni już 31 stycznia zameldują się w Gdańsku, 2 lutego w Poznaniu, 3 lutego we Wrocławiu, a 4 w Krakowie. I miejmy nadzieję, że o tych nowych dźwiękach także nie zapomną. Panie i panowie, to dzisiejsza nowość, to The Rasmus, to Forever Young. No i przypominam, skupcie się na środeczku.

0: I wyobraźcie sobie historię. Klawiszowiec zespołu In Excess czeka na taksówkę. Gdy niespodziewanie wpada mu do głowy pomysł na gitarowy riff, natychmiast każe kierowcy poczekać i wraca do motelu, aby nagrać pomysł na kasetę. Zajmuje mu to 45 minut, co doprowadza taksówkarza do furii. I bardzo szybko pan Andrew okazuje się, że wie, że ma w ręku asa. Leci do Hongkongu, drodzy państwo, gdzie czeka na niego Michael Hutchence i gdy tylko słyszy demo, jest zachwycony. W ciągu mniej niż godziny pisze tekst piosenki. No i mamy wielki przebój wielkiego zespołu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: życzyło.
1: To my przy rodzinnym muzykowaniu pozostaniemy, tylko na chwilę pożegnamy te trzy siostry z Meksyku na rzecz przywitania dwóch braci z Manchesteru. Bowiem zespół Oasis wczoraj zorganizował

Organizował pokaz dronów nad swoim rodzinnym miastem, aby ogłosić nadchodzącą trasę koncertową. Wszystko działo się oczywiście nad stadionem drużyny piłkarskiej Manchester City, którą ta drużyna uwielbia zespół Oasis, a na wyświetlanym pokazie dronów pojawiło się nie tylko logo zespołu, ale także data 14 września 2026, no i godzina 16 czasu brytyjskiego, czyli godzina, o której spodziewane są ogłoszenia koncertowe zespołu Oasis. I do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać w radarze.

0: To było jak muzyczne zrządzenie losu, bo kiedy Scott Stapp, wokalista tego zespołu, dowiedział się, że jego ówczesna żona jest w ciąży i po raz pierwszy zostanie ojcem, to ten tekst po prostu napisał się sam. A kiedy przyniósł ten tekst na próbę i gitarzysta Mark Tremonti usłyszał te słowa, to tak naprawdę muzyka do tego utworu powstała w zaledwie 15 minut. Można? Można.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
2: A zaraz będą Mary. Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
3: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
4: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon.
3: No miałeś to samo?
5: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
3: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a to dętka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Playlista osobista.
8: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Tony Iommi wróci wspomnieniami do pożegnania Black Sabbath. Sprawdzimy także najnowsze dźwięki od zespołu Kings of Leon, dzisiaj premiera. A możecie być lekko zaskoczeni. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na wielki przebój sprzed ponad 20 lat.

Wróćmy do wyjątkowych chwil, kiedy na jednej scenie pojawił się Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Hellstorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax czy Mastodon. Pamiętamy dokładnie to, co działo się w ubiegłym roku w Villa Park na Aston w Birmingham, kiedy miało miejsce wielkie pożegnanie zespołu Black Sabbath. To pożegnanie, o którym dzisiaj Tony Iommi mówi, że kiedy rozmawiał z Ozzym, powiedział mu wprost: chyba nie powinniśmy tego robić. Dajmy zagrać innym zespołom nasze piosenki, a potem wyjdziemy na koniec i podziękujemy wszystkim, mówił Tony i dodał, że to było dla celów charytatywnych i w końcu się zgodzili. Natomiast on przyznał, że był zaniepokojony stanem zdrowia, w jakim znajdował się Ozzy. Jak mówi dzisiaj w wywiadzie Tony Iommi, nie widziałem go od pewnego czasu i to był ciężki widok. Byłem przeciwny temu, żeby przed Black Sabbath zagrał solowy set. Obawiałem się, że przeszarżuje i gdy wyjdzie na scenę, będzie mu po prostu ciężko śpiewać. My dokładnie wiemy, co wtedy działo się na tym pamiętnym koncercie. Łzy, pewnie co po niektórym, ciekły po policzku przez cały czas. Drodzy Państwo, do tego koncertu na pewno jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak teraz sam Tony Iommi także w tym samym wywiadzie nawiązuje do swojego nowego albumu, albumu From the Dark, który już 23 października będzie miał swoją premierę. A my przeżyjmy tę chwilę jeszcze raz. Wróćmy do pamiętnej kompozycji, która wtedy na pożegnaniu Black Sabbath także wybrzmiała.

No chyba łez nie będzie. Chociaż zobaczymy, jak podejdziecie do tych nowych dźwięków od zespołu Kings of Leon. Zespołu, który nieco wraca do swoich korzeni. Panowie odchodzą od rozbudowanej produkcji, postanowili wyprodukować tę płytę samodzielnie, a więc będzie prosto, będzie bardziej surowo brzmieniowo, będzie coś, co nawiązuje do początków kariery tego zespołu. Zresztą panowie mówią, że ta cała nowa płyta będzie przede wszystkim osobistą opowieścią, nie tylko Natana, nie tylko Jareda, Caleba czy Matthew, ale to właśnie oni mają sięgać po wspomnienia z dzieciństwa, rodzinne historie i doświadczenia, które ukształtowały ich jako muzyków. No ja pamiętam te wszystkie ich historie z dzieciństwa, kiedy mieli ojca pastora, no i robili naprawdę niezłe imprezy. Może o tym także opowiedzą na nowej płycie. Panie i panowie, mam nadzieję, że podejdą wam te nowe dźwięki od Kings of Leon. To My Whole World i dzisiejsza premiera od tego wyjątkowego zespołu. Sprawdźcie, jak brzmi prawdziwa muzyka prosto z Nashville.

0: Pamiętamy dokładnie, jak dostaliśmy tę genialną płytę, genialny numer. Ale z drugiej strony pamiętamy także to, że właśnie ten numer i ta płyta mogły doprowadzić do rozpadu Red Hot Chili Peppers, bo John Frusciante, który wpadł wtedy w szał komponowania i zrobił większość melodii, linii basowych, nawet robił aranżacje wielowarstwowe chórków, no to ta jego dominująca rola artystyczna sprawiła, że w pewnym momencie Flea poczuł się na tyle odepchnięty i poważnie naprawdę rozważał opuszczenie grupy Red Hot Chili Peppers. Na szczęście to nigdy się nie ziściło.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

A skoro już tak wyznajemy dzisiaj miłość tej muzyce, to oddajmy głos także muzykom formacji The Strokes, którzy dopiero co przedstawili swój najnowszy album Reality Awaits. Mówią, że to jest najbardziej powściągliwe dzieło w historii tego zespołu. I to właśnie z tej płyty to Lonely in the Future i nowy The Strokes w SC Rock.

0: A gdyby nie pewien mail od 14-letniej Funky, to myślę, że pan Jimmy nigdy by tego utworu nie napisał. To Jimmy Eat World i The Middle na odchodne naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze. Jutro jeszcze małe podsumowanie całego tygodnia w Radarze po 14. No i słyszymy się jutro popołudniową porą. Michał Prokopowicz, do usłyszenia.
1: Droga 66 w SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Jared James Nichols to amerykański gitarzysta i wokalista blues rockowy pochodzący z East Troy w stanie Wisconsin. Znany przede wszystkim z niezwykle energicznego stylu gry na gitarze elektrycznej bez użycia kostki. Rzadko widuje się go grającego na innym instrumencie niż jego sygnowana gitara Epiphone Les Paul Custom P90 z jednym przetwornikiem, nosząca przydomek Old Glory, albo zabytkowy oryginalny Gibson Les Paul z 1953 roku zwany All Red. Muzyk na co dzień mieszka w Nashville w stanie Tennessee i jego zespół będzie jednym z dwóch zespołów, które zagoszczą w dzisiejszej Drodze 66. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór Państwu. Na początek wysłuchaliśmy kawałka Show Me z płyty Louder Than Fate, która miała premierę 5 czerwca tego roku. No to teraz jeszcze jeden kawałek z tego krążka Killing Time.

Shadow Dancer to Jared James Nichols z płyty z 2023 roku, zatytułowanej po prostu Jared James Nichols. Zanim Jared zamieszkał na stałe w Nashville w Tennessee, w 2010 roku przeprowadził się do Los Angeles. Tam zwyciężył w konkursie Gibson Les Paul Tribute oraz zdobył nagrodę Musicians Institute dla wybitnego instrumentalisty. Wkrótce po tym założył swoje trio i wydał trzyutworową epkę zatytułowaną Live at the Viper Room. W skład tego tria, oprócz Jareda Jamesa Nicholsa, wchodzi Ryan Rice na perkusji i Brian Weaver na basie. No to posłuchajmy jeszcze jednego kawałka z płyty Jared James Nichols. Tym razem wybrałem dla Państwa numer Out of Time.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Barter to gdzieś koło Rabatu?
2: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie. Ja też, choć decyzja nie była moja.
1: Sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
2: Drodzy Państwo, pamiętam, jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła:
3: Misiek, zgubiłam się!
2: A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Droga 66 w SROK.
9: To Jared James Nichols razem ze swoim zespołem i numer zatytułowany Sometimes z jego debiutanckiego pełnowymiarowego krążka Old Glory and the Wild Revival z roku 2015. Po wydaniu epki Live at the Viper Room Nichols koncertował w Stanach Zjednoczonych, występując w wielu klubach i na festiwalach, takich jak chociażby Sturgis Buffalo Chip czy Freakout Festival. Występował również jako support przed Kid Rockiem, Lynyrd Skynyrd czy ZZ Top. No i wiosną 2014 roku wyruszył w 2-miesięczną trasę koncertową po Europie, która zakończyła się sukcesem i zaowocowała wydaniem właśnie płyty Old Glory and the Wild Revival. No to jeszcze jeden kawałek Jareda Jamesa Nicholsa w dzisiejszym programie, a potem przejdziemy do kolejnych artystów. Jared James Nichols z debiutanckiego krążka, numer zatytułowany Playing for Keeps.

Robert John and the Wreck. To punkt drugi dzisiejszego dwupunktowego planu na drogę 66. To jest amerykański pięcioosobowy zespół grający blues rocka i southern rocka. Powstali w 2011 roku w hrabstwie Orange w Kalifornii. No i od tego czasu wydali kilka albumów i intensywnie koncertują. Zespół rozpoczął swoją działalność w lutym 2011 roku. I w ciągu zaledwie 6 miesięcy od powstania grupa ruszyła w ogólnokrajową trasę koncertową, podczas której zagrała aż 60 koncertów. W skład Robert John and the Wreck wchodzą Robert John Barrison, Warren Morell, Henry James, Andrew Espantam i Jake Abernathy. My przed chwileczką wysłuchaliśmy kawałka Arroyo z płyty Wreckage Volume 3, która ukazała się 1 maja tego roku. To jeszcze na chwileczkę zostajemy przy tym krążku. Numer, który zaraz dla Państwa wybrałem, nosi tytuł Hate to See You Go.

to Robert John Enderek i numer Hurricane z ich albumu z 2021 roku Shine a Light on Me, Brother. Ja natomiast na dobranoc przygotowałem dla Państwa jeszcze dwa utwory, które zabrzmią tak naprawdę jako jeden kawałek z płyty poprzedzającej Shine a Light on Me, Brother, Last Light on the Highway z 2020 roku. Zanim jednak te dwa kawałki Państwu odpalę, to chciałem bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie i przypomnieć, że zawsze możecie Państwo do mnie napisać na droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski, zapraszam na kolejną Drogę 66, ta już za tydzień, o 21:00. No i to będzie specjalna Droga 66, ponieważ to będzie jubileusz. Równo rok w przyszły piątek strzeli Drodze 66 na antenie Eski Rock. Póki co na dobranoc ode mnie Robert John Enderek, Last Light on the Highway Part 1 i Part 2. Spokojnej nocy, do usłyszenia.

0: Mazda 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Julinku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.